0: tak niektórzy się bali, że na zawsze zostanie nam ten poniedziałek, a tutaj bardzo proszę, już wtoreczek i zalia od samego rana w RMF Max. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Karolina Kowalska jest
0: Mateusz
1: z wami.
0: Marek, dzień dobry.
1: No i mamy dla was najświeższe informacje, fajne do powtarzania potem przez cały dzień. Może już widzieliście w Polsce papugi. Widziałaś?
0: Nie. A są? Na drzewach?
1: Tak, w niektórych parkach w Polsce już się pojawiły papugi, serio, one pomalutku się przesuwają przez Europę. Nazywa się ta papuga Aleksandretta obrożna.
0: No nie.
1: Jest taka zielona, ma czerwony dziób i jest ich w Polsce coraz więcej. Potrafią się zalęgać. Widzę, że nawet w ogóle w Wielkiej Brytanii jest już ich 15 tysięcy par. Także no, dzieje się.
0: No to co? Gołębie się zdziwią w tym momencie.
1: Tak.

0: Wiesz, że jak prawdziwe złoto, to Katsy Animal w RMF Max.
1: A my o tej porze jesteśmy bardzo ciekawi, jak tam wasz wtorek wygląda, dlatego pytamy, jaka praca o tej porze jeszcze przed szóstą już nie śpi? Co robicie? Dokąd jedziecie? Co już udało wam się zrobić? Messenger i Instagram RMF Max są dla was. Nagrywajcie.
0: Czekamy na tych, którzy są dumni z tego, że nie śpią. Dajcie znać.
1: No i przede wszystkim czekamy na tych, którzy jeszcze się nigdy nie nagrywali i chcą się usłyszeć w radiu. Daj znać, jaka praca nie śpi. Głosówkę wyślij na Messengerze albo Instagramie RMF Max.

0: kto o tej porze jest już w pracy, ten mamy nadzieję jest też w dobrym humorze za sprawą tego numeru Wake Me Up, to Avicii i Aloe Black w RMF Max. Wszystkiego najlepszego 100 lat 100 lat dla kurierów
1: tak,
0: dzisiaj.
1: Tak, dzień
0: to wasze
1: kuriera.
0: Święto.
1: Suchy żart na start. Dlaczego kurier jest owinięty folią bąbelkową?
0: Nie wiem.
1: Żeby dziewczyna nim nie rzucała. Tak jest! A za moment więcej pożytecznych informacji, bo przed nami Flash na antenie RMF Max.
2: W RMF Max czas na najnowszy flash. Tu Tomek Urbański. Zaczynamy. Dobra informacja dla pasażerów włocławskiego MPK. Dotarły dwa nowe autobusy elektryczne. To element dużego zamówienia, które zakłada łącznie zakup 22 elektryków wraz ze stacjami do ładowania.
3: To jest RMF Max.
2: We Włocławku powstanie Stodulna Lab, czyli nowoczesne centrum nauki, kultury i edukacji. Dokumentacja oraz pozwolenie na budowę mają być gotowe jeszcze w tym roku.
4: W nowoczesnych wnętrzach pojawią się m.in. sala kinowa, pracownie warsztatowe czy przeszklony dziedziniec. Za przygotowanie inwestycji odpowiada Kujawsko-Pomorska Akademia Innowacji. Nadzór prowadzą Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne. Przetarg ma zostać ogłoszony w połowie przyszłego roku. Szacowany koszt inwestycji to ponad 50 milionów złotych.
2: Tyle od naszego włocławskiego reportera Bartka Sekleckiego. Na moment zaglądamy do Kruszwicy. Miasto nad Gopłem zyskało nową, spektakularną wizytówkę. Gotowa jest już nowa siedziba Centrum Kultury i Sportu Ziemowit. Jaki jest teraz pomysł na to miejsce? O tym Michał Matuszak, dyrektor Centrum Kultury i Sportu Ziemowit w Kruszwicy.
5: Planujemy przede wszystkim, żeby to centrum było centrum dla wszystkich ludzi. Żeby wszystkich ludzi oczywiście z inicjatywą, którzy chcą coś działać, chcą tutaj Kruszwicę zmieniać razem z nami. Chcą zmieniać na miejsce otwarte na różnego rodzaju ciekawe pomysły. Na miejsce, w którym można spełniać swoje marzenie.
2: To duża inwestycja, przyznaje Mikołaj Bogdanowicz, burmistrz Kruszwic.
6: Kwota nie jest mała, rzeczywiście to jest 12,5 miliona złotych, które zainwestowaliśmy w miejscu, gdzie był stary obiekt. Uważam, że to była dobra decyzja, chociaż oczywiście były dyskusje, żeby może w nowym miejscu to powstało, ale jednak w tej części miasta, gdzie jesteśmy, w tej części przemysłowej, blisko też większego, dwóch w sumie osiedli, ten obiekt był tutaj bardzo potrzebny. Jest moim zdaniem ładny, piękny, w środku robi też bardzo dobre wrażenie.
2: Budynek zyskał drugą kondygnację z pomieszczeniami biurowymi, nowoczesne systemy techniczne oraz odnowioną salę kinową. 2 punkty i 16. miejsce. Tak w liczbach prezentuje się debiut 17-letniego Maksymiliana Pawełczaka z Abramczyk Polonii w prestiżowym cyklu Speedway Grand Prix. Za nami ostatnia runda, która odbyła się na toruńskiej motoarenie. Junior z Bydgoszczy zabrał cenne doświadczenie wśród najlepszych żużlowców na świecie.
7: Starałem się potraktować te zawody jak każde inne, bo tak naprawdę przyjechałem tutaj bez żadnych oczekiwań. Sukcesem było to, że mogłem tutaj wystartować w tej stawce i jestem bardzo zadowolony, że dostałem taką możliwość. Wiadomo, gdzieś tam miałem styczność z paroma zawodnikami na chociażby indywidualnych mistrzostwach Polski, no ale jednak nie jest to samo co Grand Prix. Duża lekcja, myślę, dla mnie i na pewno dużo z tego wyniosę.
2: Cykl wygrał Brytyjczyk Robert Lambert, na co dzień zawodnik Prestoruń. Wicemistrzem świata został Bartosz z Marslik, a brązowy medal wywalczył Brady Kurtz z Australii.
0: No to dzień dobry, nie po raz pierwszy dzisiaj, ale po raz pierwszy po 6, czyli już trochę później.
1: Czyli takie
0: później.
1: Bardziej zdecydowane, energiczne. Tak. Dzień dobry!
0: Dzień dobry, Karola Kowalska.
1: Mateusz Marek.
0: No i Michiko, oczywiście w RMF Max dokładnie 3,5 minuty po godzinie 6. Fajnie, że słuchacie, to jest RMF Max.

0: Bardzo się staramy, żeby te numery, które dla was wybieramy, grały naprawdę dobrze o poranku. Axwell i Whatever Turns You On już 9 minut po godzinie 6, a to jest RMF Max. Dzień dobry po raz kolejny.
1: I pytamy o to, jaka praca nie śpi i kto jest z tego dumny. Jest was oczywiście mnóstwo, ale wybraliśmy dla was takie wiadomości.
0: Już.
2: Nie śpią kierowcy ciężarówek.
1: Na całe szczęście dojechali na czas właśnie do nas na antenę.
0: Już można robić korki. Dzień dobry, dzień dobry.
3: Otwieramy przedszkole na kolejny dzień dla naszych przedszkolaków. Pozdrowienia.
1: Dziękujemy bardzo. Ja to bym się bardzo chętnie chciał zapisać do grupy grzybków.
0: Bardzo proszę, Mateusz Lac. I tutaj przemilczymy.
1: Tak.
4: Dzień dobry, witam wszystkich gorąco. Linie lotnicze PKS Bytów nie śpią. Wyjazd od rana. Pozdrawiam wszystkich gorąco i całą ekipę PKS Bytów.
1: No, mam nadzieję, że tam macie miejsce na nogi w tych PKS-ach. I szerokości, wiadomo.
0: I że pachnie już kanapką.
5: Witam was, moi kochani. Jadę właśnie do pracy, a pracuję w cukierni na samym końcu świata, w hrabstwie Donegal w Irlandii. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
1: No, to tam ciężko nam będzie dojechać, ale jakby tam zostało jakieś ciastko, to może wpadniemy.
0: Tak.
1: Warto przygotować.
0: Pozdrawiamy i ściskamy was mega, mega mocno. Fajnie, że jesteście już od samego rana z RMF Max.

0: Poranek szybko, ale też najlepiej mija z RMF Max. Maroon Hofstad na 18 po 6.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: No i co? No i przewaliliśmy mecz ze Szwecją. No niestety, tak trzeba powiedzieć, tak, 3-1 Polska przegrała wczoraj w piłkę nożną.
0: Co no więcej? Bo nie w siatkówkę.
3: No nie, nie. Można więc jeszcze więcej o tym powiedzieć, tyle, że mecz był słaby.
0: No tak. No i można też powiedzieć, że ze wszystkich rzeczy to nam Polakom najlepiej wychodzi radzenie sobie jednak ze szwedzkimi kopcikami. No,
3: albo ze skręcaniem szwedzkich mebli.
0: O, na przykład.
3: Podaj mi klucz, trzymaj, do środku i złożone. Tak jest! No.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Tylko te mecze składania mebli to są jednak troszkę dłuższe.
0: No i zawsze brakuje śrub.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
1: Dużo dobrego.
5: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
1: Nie odkładaj siebie na potem. Teraz jest dobry moment. Manufaktura Beauty Clinic dołącza do akcji Metropolia za pół ceny. Zabiegi Exion BTL oraz depilacja laserowa teraz aż 50% taniej. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i zarezerwuj swój termin, zanim znikną wolne miejsca. Manufaktura Beauty Clinic w Bydgoszczy, ulica Chodkiewicza 19E. Odwiedź nas osobiście bądź na www.manifactura.pl. Zrób coś dla siebie.
6: Jesień coraz bliżej. Czas pomyśleć o oponach. W Motobudrex sprawdzisz stan ogumienia, kupisz nowe opony na motopon.pl i skorzystasz z profesjonalnego montażu oraz serwisu wulkanizacyjnego. A na koniec umyjemy twój samochód z 25% rabatem. Kup opony na motopon.pl i odbierz 25% rabatu na myjnie. Przygotuj auto na jesień i ruszaj w drogę czysty, bezpieczny i gotowy na każdą pogodę. Motobudrex, ulica Grunwaldzka 291 w Bydgoszczy. Bezpieczeństwo jest wyborem. Dlatego wybierz Motobudrex.
7: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
8: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
9: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
10: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
11: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
12: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
13: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
14: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
13: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
15: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: Siema, tu Dawid Piązek, razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
4: Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Toast do poranku można wznieść wszystkim, nawet z kawą, Sanach i szampan w RMF Max.
1: Karola i Mateuko.
2: I najważniejsze pytanie o 6.31 w RMF Max. Gdzie są moje klucze? O to was pytamy. Gdzie są klucze? Ale to edycja biuro.
0: Uhu.
2: Gdzie się mogą ukryć klucze w biurze? Odezwijcie się do nas, nagrajcie nam głosówkę na Messengerze albo Instagramie, zwłaszcza jeśli mielibyście to zrobić po raz pierwszy.
0: No. Ja teraz przyjmuję mikrofon, bo Mateuko idzie do biura. Uwaga. I to jest wasza podpowiedź. Gdzie są klucze? Ja to nagram i jak ktoś będzie chciał małą podpowiedź, to może sobie wejść na Instagram.
2: Ale najważniejsze jest to, że nie ma złych odpowiedzi, bo liczymy na waszą fantazję, na to, że zrobicie nam razem wszyscy dzień. Razem go zrobimy, bo na tym polega to radio. No,
0: są nagrody, słuchajcie, za takie naprawdę mega zabawne odpowiedzi, takie, które po prostu nas zaskoczą. Czekają gadżety, wyślijcie nam głosówkę z odpowiedzią, gdzie są klucze, na Messenger albo na Instagram RMF Max.
2: Ale to biuro.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: No i ale to nowość, to jest nowy numer All of My Love, Iben i Easy Bizu. To o 6:30 w RMF Max.

0: Self-Aware i Temper City w RMF Max. To jest Wstawaj, Nie Udawaj, no i bawimy się z wami od samego rana, pytając was o to, gdzie są klucze, bo to jest najważniejsze pytanie o tej porze dnia.
1: Tak, ale dzisiaj jest edycja biuro. Gdzie są te klucze właściwie?
0: No
1: co tam nam nagrali?
2: Klucze są schowane w kubku z napisem najlepszy pracownik miesiąca. Pozdrawiam. No.
1: Tak, tylko jest taki problem, że nie ma tego pracownika.
0: A koniec miesiąca to najwyższa pora wybrać.
1: Tak.
3: Klucze ukryły się tam, gdzie pieniądze na podwyżki.
0: O!
1: To tego już nigdy nie znajdziemy. To jest... Przepadło! Wsiąkło!
4: Słyszę i czuję, że klucze są w chlebaku tego kolegi z pracy, który zawsze ma rybę na śniadanie.
1: Obiad i kolację.
0: I tam byśmy nie zajrzeli na pewno.
1: Nie. Natomiast klucze tak naprawdę był gdzie?
0: Uwaga!
1: No, tak naprawdę dosyć banalnie, w szufladzie. Wasze odpowiedzi były dużo, dużo lepsze, ale musicie docenić to, że przyjęliśmy do studia naprawdę prawdziwą szufladę. Nie pytajcie skąd. Także dzięki ekipa za wasz odzew. Klucze odnalezione, można spokojnie ruszać dalej w świat.
0: A jak wygląda samotna szuflada, możecie zobaczyć na Instagramie. Poranek RMF Max.
5: RMF Max. Reklama.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: W 29. urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronat Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
10: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Firma Danwood SA zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowi.
3: I po reklamie.
6: To jest RMF Max.
7: Hity na maksa.
6: Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Jest dokładnie tak, jak mówią, wy macie styla, trzeci wymiar i ja nie w ogóle, to jest numero. Słuchajcie oczywiście RMF Max.
1: No i teraz słuchajcie, historia z Zakopanego. Ciężko w to uwierzyć, ale na ulicy w Zakopanem dwa samce jelenia postanowiły się bić.
0: Okej.
1: Znaczy wiecie, jak się jelenie biją, tak na poroża.
0: Z rozpędu i tak. Głową.
1: No trwa rykowisko, czyli samce walczą o samice i walka wyszła z lasu na ulicę, słuchajcie.
0: No, w Zakopanem jak się biją, to wiadomo o co chodzi. Wiadomo, że chodzi o łanie, pewnie. No, albo pewnie przechodziły sobie te jelonki przez miedzę, bez opłaty, albo sprzedawały oscypki na nim swoim
1: tak
0: terenie.
1: No. Może tak być. A nie daj Bóg jeździł Boltem.
0: No, jeden z drugi, tak, no to się musiało skończyć bijatyką.

0: Offenbach i Four to the Floor. Dokładnie 5 minut przed godziną 7. Czytamy właśnie, słuchajcie, że w październiku na termometrach miejscami ma być nawet minus 6 stopni.
1: O rany.
0: I ja się teraz zastanawiam, do kogo można złożyć podanie i wytłumaczyć to, że tak strasznie narzekaliśmy na upały, jak było gorąco. Więcej o pogodzie już za moment. Max. Będzie też flash i sport punktualnie o 7. Zostańcie.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram, 9,99.
7: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
8: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
9: Czeki

13 500 zł. Finansowanie 50 na 50 lub leasing 101%. Do tego ubezpieczenie za złotówkę i opony zimowe. Samochód dostępny od ręki. Moto Budrex Jack. Bydgoszcz. Fordońska 185. Zadzwoń 600 026 446.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
5: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
7: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
8: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
10: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
11: I po reklamie.

0: I jest siódma, i jest Flash, sport i pogoda, i Anna Łopuszańska. Dzień dobry.
1: Jestem, melduję. Służby uspokajają. Żaden z rosyjskich dronów nie naruszył polskiej przestrzeni powietrznej. W ciągu kilku ostatnich godzin mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali łącznie 5 alertów od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ostatnie odwołano około północy. Lotniska w Rzeszowie i w Lublinie wstrzymały czasowo starty i przeloty. Jeden z dronów uderzył tuż przy polsko-ukraińskim przejściu granicznym Dorohusk-Jagodzin. To teraz pora na zestaw pozytywnych informacji, bo takie też na szczęście się zdarzają. Możliwe, że w przyszłym roku nie będzie podwyżek cen prądu. Najnowsze dane Urzędu Regulacji Energetyki wskazują, że przez rok cena energii elektrycznej się nie zmieniła, a urząd bierze te dane pod uwagę, ustalając nasze domowe taryfy. Od środy w kinach będziemy mogli oglądać Lalkę. Uroczysta premiera filmu w reżyserii Macieja Kawalskiego już za nami. Kamila Urzędowska gra Izabelę, Marcin Dorodziński Wokulskiego, a Maria Dębska Wąsowską.
2: Czułam, że dostałam jakiś prezent w postaci po prostu silnej bohaterki do grania. Jakoś mam szczęście do tego. I to jest super, ale od razu zaczęłam szukać przełamania.
1: To była aktorka. Poza kinowymi rewelacjami mamy rewelacyjną pogodę za oknami. Szykujcie się na solidną dawkę słońca i wysokie temperatury. Niektórzy wciąż wypoczywają nad morzem. Trochę zazdrościmy.
3: Słońce jest takie śliczne dzisiaj i niebo takie czyste. Naprawdę ładnie tutaj jest.
4: A dzisiaj jest pięknie.
5: Super pogoda. Naprawdę.
6: Tylko się cieszyć, że tak jest, jak jest. Czy chce się wypoczywać?
7: Super! Przynajmniej jak ja na foilu będę pływał, widzisz, na tym skrzydełku.
8: Fali nie ma, ale wiatru trochę jest. No, taki kierunek, że z tej strony jest zasłonięty przez ten cypelek, więc woda jest płaska, a z tamtej trochę bardziej zafalowana.
1: Z urlopowiczami, surferami rozmawiał Stanisław Pawłowski. Szwecja ponownie silniejsza na otwarcie sportowego flesza. Porażka biało-czerwonych w drugim meczu Ligi Narodów. Starcie zakończone wynikiem 1-3. Jedyną bramkę dla naszych strzelił Sebastian Szymański.
9: Wydaje mi się, że mogło być lepiej, aczkolwiek liczą się detale. Tutaj drużyna szwedzka zdecydowanie lepsze jakość pokazali.
10: Były takie momenty, że dominowaliśmy po prostu na tym boisku, w pierwszej połowie szczególnie.
11: Ale druga połowa też jest.
10: No ale druga połowa po prostu wyszła słabo generalnie.
12: Wynik jest słaby, ale z taką grą nie można liczyć na lepszy wynik. To po pierwsze. Po drugie, niestety ta Solna nam wybitnie nie leży. Drugi mecz, druga przegrana.
1: Tak spotkanie na gorąco podsumowali kibice. Powód do radości ma na pewno Hubert Hurkacz. Nasz tenisista melduje się w finale turnieju ATP w Chengdu. Polak po ponad dwugodzinnej walce pokonał Kanadyjczyka Denisa Szalapowa 6-7, 6-3, 6-3.
13: 10-8 w tiebreaku. Miałem jedną piłkę setową, natomiast on dobrze przy niej zagrał i był to bardzo zacięty mecz, natomiast w kolejnych dwóch setach podniosłem swoją grę i wygrałem 6-3.
1: Mówił Hubert Hurkacz. Słuchajcie, lato wynegocjowało sobie przedłużenie umowy i fajnie, nie protestujemy. Dziś ponownie cała Polska skąpana w słońcu. W dodatku można stawiać dziś na krótkich rękach z sukienki, co kto woli. Będzie po prostu ciepło, 21 stopni nad morzem w Rzeszowie, w Warszawie, do 22 w Krakowie, 23 kreski to Poznań i 24 stopnie nawet w Zielonej Górze.
0: Hity na No, a u mnie kaloryfery odkręcili, wyobraźcie sobie już.
1: Naprawdę?
14: To dobrze, to będzie jeszcze cieplej. To właśnie o to chodzi, żeby było ciepło i miło i przyjemnie.
0: Bez słońca nocą też ciepło. Siemanko, to RMF Max, 7:03. Wstawaj, nie udawaj.
14: Mateusz Marek.
0: Karolina Kowalska.
14: Dzień dobry. Alan Walker, JV Max. Już teraz za chwilę Pitbull wjeżdża w wasze głośniki. Zostańcie z nami do śniadania.

0: O, to Pitbull w RMF Max zrobi hałas, 10 po siódmej.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: I wiemy, że teraz w trudzie i znoju jedziecie może do szkoły i szukamy takich ekip, które są w samochodach, żebyśmy wszyscy mogli zmierzyć się z wiedzą z podstawówy. To my będziemy odpowiadać na pytania, a wszyscy będą się świetnie bawić.
0: Zgłoście się do nas, żeby wygrać stówkę kieszonkowego. Potrzebujemy nazwę waszej samochodowej drużyny. SMS-em wysyłacie pod 3001 bez żadnych dodatkowych kosztów. A uwaga, dzisiaj...
2: Dzisiejsza kategoria...
3: To język polski. Tak się będziemy bawić. Potrzebujemy, żebyście byli z kimś, z dzieciakami w samochodzie. Waszym zadaniem jest wymyślić najpierw najbardziej polską i śmieszną nazwę drużyny. Takiej szukamy. No a potem trzeba odebrać od nas telefon.
0: Kto tu dzisiaj będzie profesorem, kto będzie nas przepytywał, zgłoś się SMS-em na 3001. Wyślij śmieszną polską nazwę swojej samochodowej drużyny. Do zgarnięcia 100 zł kieszonkowego.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.

0: Takie pozytywne bity mamy dla was od samego rana Neptunika w RMF Max.
1: No i teraz uwaga, w Warszawie wczoraj się wydarzyła sytuacja nieprawdopodobna. Gość jechał na hulajnodze.
0: Co?
1: Ponad 100 km na godzinę.
0: Co?
1: Normalnie mijał wszystkie samochody, które jechały 100 km na godzinę, a on jechał jeszcze szybciej. W kasku bez rejestracji, więc teraz szuka go cała Polska.
0: I ja, może go spotkają jakieś konsekwencje, mam nadzieję, z tego. I mamy taki pomysł, taki apel. Make hulajnoga great again, ok? Najwyższy czas, żeby te hulajnogi znowu były na odpychanie się nogą.
2: RMF Max. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: laktozy Polmlek. 1 litr 2 plus 1 gratis. Zaledwie 3,33 za sztukę przy zakupie 3. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
5: A co ten projekt oferuje?
4: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
5: Gdzie dowiem się więcej?
4: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
5: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27.
6: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Trzecia edycja gali Sport Lab Fight. 17 października hala Grupa Moderator Arena w Bydgoszczy stanie się miejscem, gdzie siła zmierzy się z umiejętnościami. Sport Lab Fight, MMA, K1, Box. Bydgoscy fajterzy wejdą do klatki, żeby pokazać, na co ich stać. Galę poprowadzi
9: Łukasz Juras Jurkowski. Ja też tam będę, a zatem kup bilet na www.sportlabfight.pl. Nie możesz tego przegapić. Do zobaczenia!
10: O, Skoda Epic w Bydgoszczy. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow już 29 września. Przyjdź do naszego salonu na Kamiennej 78 i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. Jedyne takie wydarzenie w naszym województwie. Nowy elektryk Skody czeka na Ciebie. Szczegóły na skoda.bieranowski.pl.
11: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
12: Codziennie niskie ceny.
13: I po reklamie.
14: To jest RMF Max.
15: Hity na maksa.
14: Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Nelly Furtado i Timbaland z Justinem Timberlake'em w RMF Max. 2 minuty do 7:30 było miło, a teraz będzie...
1: Będzie teraz ostre grillowanie, wjeżdża nasza zabawa do tablicy. Proszę, z nami jest drużyna Gniotko Leszczy. Na pokładzie była Milena i Emilka, ale zostały już odstawione do szkoły. Za to jest z nami Seba. Siemanko.
2: Siemanko wszystkim.
1: Hej, hej, Seba, słuchaj, będziesz przepytywał Karolinę, a dzisiejsza kategoria to język polski. Masz dla nas przygotowane 2 pytanka.
0: Ja się nie spodziewałam.
1: Słuchaj, wjeżdża teraz tension podkład taki, żeby było tyle turniejowo.
3: Do tablicy, proszę.
1: Seba, to jest twoja chwila, twój czas na bycie profesorem języka polskiego. Mamy nadzieję, że są trudne. Wszyscy się bawimy, wszyscy słuchacie, wszyscy myślimy, jaka jest odpowiedź poprawna.
0: Ja się boję.
1: Lecisz.
2: Jaka jest poprawna forma słowa? Jak mówimy poprawnie? Wziąć czy wziąć?
0: Wziąć.
1: A!
2: Super, idealnie.
1: To jest pierwsze pytanko. Dobra, dobra, jeszcze mamy drugie pytanie. To było proste. Czy zdagniemy, Karole?
2: Tak, myślę, że drugie to będzie już naprawdę prawdziwy hardcore. Nie wiem, czy jest gotowa, ale...
1: Aha, dobra, dobra.
2: Możliwości.
0: Nie słyszałam jest, pytania.
2: Tak, już jest gotowe. To jest autorem słynnej trylogii Henryka Sienkiewicza.
0: Poczekaj, muszę chyba zajrzeć.
1: No nie Prus, nie, no.
0: Nie Mickiewicz czasami.
1: No nie.
0: Henryk Sienkiewicz!
1: No, dobra!
2: Brawo!
1: Dobra. Okej. Mamy 2 poprawne odpowiedzi. Dziękujemy, Seba, za tak łaskawe pytania. Wszyscy, myślę, mieli satysfakcję, że mogli wymienić Henryka Sienkiewicza z imienia i nazwiska.
0: To były super pytania. Słuchajcie, życzmy sobie wzajemnie, żeby tylko takie pytania dzisiaj były nam zadawane.
1: Ja
0: podchwytliwe,
1: myślałem,
0: ale łatwe.
1: Że będą przydawki, dopełniacze,
0: ja
1: jakieś
0: myślałam.
1: Różne inne stopniowania. Dobra, dzięki ci bardzo, Seba. Miej dobry dzień oraz wy wszyscy. Pamiętajcie, język polski trudna jest.
0: No i 100 do siebie leci i do dziewczynek wydajcie na głupoty.
2: Dzięki,
0: Max. A z fajnych rzeczy, oprócz tego, że zabawy, to mamy też dla was hity na Maxo, Zalia i Tylko kochaj mnie. Punktualnie o 7:30.

0: W drodze do pracy. Ten skład brzmi najlepiej. Swedish House Mafia, Lykkeli grają dla was w RMF Max. To Happiness is so sad. A na zegarach 20 minut do godziny 8.
1: No dobra, dobra. A pamiętacie, jak masło było tanie? Pamiętacie?
0: Nie,
1: nie
0: pamiętam.
1: Było troszkę tanie, natomiast teraz po takich obniżkach masło ma wystrzelić. No i rzekomo zakłada się, że będzie kosztowało nawet po 9 ziko za kostkę.
0: Naprawdę?
1: Pewnie już wszystko zróbmy w tym kraju podychę. Niech będzie wszystko porówno podychę. No.
0: Czyli teraz jak będziesz chciał powiedzieć o jakiejś bogatej krainie, to trzeba będzie powiedzieć, że to jest kraina masłem i dieslem płynąca.
1: Max. No i jak się nazywa taki mały skarbiec?
0: Nie wiem.
1: Maselniczka.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Co robisz w weekend?
2: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
1: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
2: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
1: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
2: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
1: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
3: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
4: Nie odkładaj siebie na potem. Teraz jest dobry moment. Manufaktura Beauty Clinic dołącza do akcji Metropolia za pół ceny. Zabiegi Exion BTL oraz depilacja laserowa teraz aż 50% taniej. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i zarezerwuj swój termin, zanim znikną wolne miejsca. Manufaktura Beauty Clinic w Bydgoszczy, ulica Chodkiewicza 19E. Odwiedź nas osobiście bądź na www.manufaktura.pl. Zrób coś dla siebie.
5: Jackie Otis 8 Pro. 7 miejsc, automatyczna skrzynia, 175 koni, panoramiczny dach, grzane fotele i kamery 360 stopni. Teraz już od 113 500 zł. Finansowanie 50/50 lub leasing 101%. Do tego ubezpieczenie za złotówkę i opony zimowe. Samochód dostępny od ręki. Moto Budrex Jack. Bydgoszcz, Fordońska 185. Zadzwoń 600 026 446.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Jesień coraz bliżej. Czas pomyśleć o oponach. W Moto Budrex sprawdzisz stan ogumienia, kupisz nowe opony na motopon.pl i skorzystasz z profesjonalnego montażu oraz serwisu wulkanizacyjnego. A na koniec umyjemy twój samochód z 25% rabatem. Kup opony na motopon.pl i odbierz 25% rabatu na myjnie. Przygotuj auto na jesień i ruszaj w drogę czysty, bezpieczny i gotowy na każdą pogodę. Moto Budrex, ulica Grunwaldzka 291 w Bydgoszczy. Bezpieczeństwo jest wyborem. Dlatego wybierz Moto Budrex.
10: I po reklamie.
11: Z tej strony Asia.
12: Tu Ola i Jarek.
13: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
14: Cześć, tu Oskar Cyms.
15: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
16: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: To jest bardzo dobry wtorek, bo to jest bardzo dobra nowość od Karol G w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: Ktoś policzył, ile Wokulski wydał na swój romans z Łęcką, na to, żeby ją uwieść. Oczywiście mowa jest o lalce, która teraz jest bardzo na czasie. Przeliczyli jego pieniądze, ile tam były warte na złoto w tamtych czasach, a teraz ile jest warte złoto obecnie.
0: Ile?
3: I generalnie wyszło, że było to około 42 milionów złotych.
0: Co?
3: Tak, tyle poszło.
0: Ile?
3: Tyle poszło na to
0: jak
3: w lalce.
0: Jak w tamtych czasach, przepraszam, zarabiało się takie pieniądze, jak nie było ani Instagrama, ani YouTube'a. Jak?
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
0: Poza tym i tak nie kojarzę, żeby dostała chociaż jedną torebkę.
3: No ja.
0: A może nie pamiętam.
3: No, ale gość też nie należał do tych, co pytał na spotkaniu, czy można podzielić rachunek.
0: Ale to były czasy. Mrozu i Kacperczyk to goście z naszych czasów. Też mają wszystko, czego nam potrzeba. Wszystko, czego chciałem, gra w RMF Max. 9 przed 8.

0: wszystko, czego potrzebujecie. Wszystko, czego chciałem, jest. Jest jak zawsze w RMF Max. Mrozu i Kacperczyk, to jest Wstawaj i Udawaj w RMF Max.
1: Szybki news jeszcze dla was, słuchajcie. Według najnowszych badań studenci policzyli, że chcieliby zarabiać po 10 koła na rękę. Średnio tak zarabiają 4,5, ale tak wyszło, że tak byłoby im dużo lepiej.
0: No na pewno, oczywiście. Dobrze, że chociaż już czasy ksero minęły i teraz wszystko jest tak w miarę elektroniczne, bo to chyba drugie 10 by było. 10 tysięcy na rękę. To, a ręce są dwie.
1: To ręce są dwie, no to wiadomo, człowiek szybko się uczy, że to 20 musiało być. Ale studenci to zawsze mieli fantazję.
0: Ważne informacje dla studentów i nie tylko. Już za moment w RMF Max, bo punktualnie o 8, a do 8 zostało nam równo 5 minutek. Zostańcie z RMF Max. RMF Max.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Jesteś łowcą okazji? Szukasz najlepszych ofert. Metropolia za pół ceny. Od 28 września do 4 października ceny obniży ponad 100 partnerów akcji. Kupuj za pół ceny. Metropolia za pół ceny. Organizator: Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Metropolia za pół ceny. Kupuj o połowę taniej i zwiedzaj nasz region. Cały tydzień promocji. Szczegóły i oferty na zapółceny.metropoliabydgoszcz.pl.
3: Trzecia edycja gali Sport Lab Fight. 17 października hala Grupa Moderator Arena w Bydgoszczy stanie się miejscem, gdzie siła zmierzy się z umiejętnościami. Sport Lab Fight, MMA, K1, Box. Bydgoscy fajterzy wejdą do klatki, żeby pokazać, na co ich stać. Galę poprowadzi
4: Łukasz Juras Jurkowski. Ja też tam będę, a zatem kup bilet na www.sportlabfight.pl. Nie możesz tego przegapić. Do zobaczenia!
5: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Ćwiartka kurczaka za 4,99 za kilogram czeka na ciebie.
6: Do środy. Ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. 4,99 za kilogram.
5: Spotkajmy się w Biedrze.
7: Marzą ci się nowe meble do salonu? Poznaj ofertę Gala Collezione w SMS Meble. Wybrane kolekcje z ekspozycji teraz nawet do 40% taniej. Sofy, narożniki i fotele łączące komfort, jakość i ponadczasowy design. Odwiedź SMS Meble. Ulica Szajnochy 2, budynek B. Gala Collezione. Komfort, który zostaje na dłużej.
8: Wpadnij ze znajomymi do Mystic na Długą 28. Poczuj niepowtarzalny klimat tego miejsca i skosztuj koktajle skomponowane z naturalnych produktów najwyższej jakości. Zapraszamy na niezapomniane weekendy z gwiazdami muzyki klubowej. Mystic Długa 28. U nas zorganizujesz imprezy firmowe i okolicznościowe. Jesteśmy otwarci cały tydzień. Więcej na naszym fanpage'u.
9: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
10: I po reklamie.

0: Cześć, tu Brytka.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max.
4: Bydgoszcz 106.1 FM.
5: Już ósma?
6: Tak, ósma. Czas na Flash Sport i Pogodę. Jest z nami Ania Łopuszańska.
7: Jestem, dzień dobry, zapraszam. Raportem z dróg zaczynamy to poranne wydanie Flesza. S10 w zachodniopomorskim może teraz sprawiać trochę więcej problemów. To jest odcinek między węzłami Witankowo-Wałcze Wschód. Ciężarówka uderzyła w bariery, zablokowany jest lewy pas w kierunku Szczecina. A w korkach stoją też kierowcy korzystający z 74 w Świętokrzyskiem na odcinku Kielce-Piotrków-Trybunalski. W pobliżu miejscowości Kostomłoty II doszło do pożaru budynku. Na czas trwania akcji gaśniczej zablokowany jest pas w kierunku Piotrkowa-Trybunalskiego. Służby kierują ruchem wahadłowo. Warszawa nie pójdzie w ślady Krakowa. Referendum w sprawie odwołania prezydenta Rafała Trzaskowskiego nie dojdzie do skutku, bo inicjatorem akcji referendalnej nie udało się zebrać wymaganych 132 tysięcy podpisów.
8: Maciej Wilk, który stał za stołeczną operacją referendalną, żalił się, że w akcję nie zaangażowały się żadne ruchy polityczne. Najbardziej był zdziwiony, że Prawo i Sprawiedliwość nie włączyło się w zbieranie podpisów. W efekcie zabrakło ich na tyle, by można było rozpisać referendum. Trzaskowski odniósł się do nieudanej próby rozpisania referendum, zapowiedział, że będzie starał się uwzględniać wszystkie głosy krytyczne.
7: Tyle Michał Radkowski. Tymczasem w Krakowie trwa walka o głosy. W drugiej turze wyborów prezydenckich, które odbędą się 11 października, zmierzą się Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. A w czwartek w całym kraju początek roku akademickiego. Czy studenci są przygotowani do startu?
9: W miarę przygotowana, aczkolwiek niewyspana.
10: Czy kiedykolwiek można powiedzieć, że jest się w pełni gotowym?
11: Wakacje trochę trwały, także powoli trzeba się zacząć nastawiać.
12: Ale jest coś, co trzeba faktycznie przygotować przed rozpoczęciem roku?
13: Nie wiem, siebie. Najlepiej siebie.
12: To znaczy?
13: Pozytywne nastawienie oczywiście. Myślę, że nie ma co się uczyć przed. Uśmiech, czysty tornister i czysty zeszyt na notatki i tyle.
12: To jak spędzisz ostatnie dni wakacji?
13: Wyśpię się. Przede wszystkim się wyśpię.
7: No to akurat świetny pomysł, mówili studenci z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, a rozmawiał z nimi Stanisław Pawłowski. Poprawia czujność, koncentrację i może podkręcić wydajność. Dziś ponoć dzień kawy to eliksir życia, który ma naukowo udowodnione właściwości zdrowotne. Pamiętajcie, kawa może nie zmienia rzeczywistości, ale sprawia, że jesteśmy gotowi zmierzyć się z nią z większym uśmiechem. Polska kontra Szwecja 1-3. Niestety biało-czerwoni piłkarze znów ulegli Szwedom. Tym razem w meczu Ligi Narodów selekcjoner kadry Jan Urban przyznał, że wygrał zespół lepszy, który wywiązał się z roli faworyta. No i dodał, że robi wszystko, by poprawić grę biało-czerwonych.
14: Nie myślę o żadnej rezygnacji, że nie mogę. I ja wiem, że chcielibyśmy wszyscy zdecydowanie więcej. Ja też. Może na dzień dzisiejszy, jednak mimo wszystko Szwecja jest od nas silniejsza.
7: Mówił Jan Urban. W piątek na Narodowym zagramy z Rumunią. Tymczasem kibice Wisły Kraków nie zobaczą na żywo meczu z Legią Warszawa. Sektor gości na stadionie przy Łazienkowskiej został zamknięty do końca roku. To na wniosek policji, która zgłosiła nieprawidłowości konstrukcyjne. Mecz Legia kontra Wisła w niedzielę 11 października. Na termometrach rozgościły się dwudziestki, a na niebie fala błękitu. I tak zostanie przynajmniej do weekendu. W całej Polsce dziś powinno być słonecznie. 21 kresek w Trójmieście, podobnie prezentuje się stolica, 23 stopnie w Poznaniu. No i najcieplej do 24 stopni w Zielonej Górze.
6: No, jest dzień kawy i dzień kuriera. Jak świętować, trzeba sobie walnąć kawkę i coś zamówić, nie?
7: Jest świetny pomysł.
6: Dobry. Tymczasem my mamy dla was zamówione super hity. Wstawaj, nie udawaj. RMF Max. Karola Kowalska.
15: Mateusz Marek. I Somber gra dla was.

0: We will then stand around. Niepodrabialny wokal to Shanda Paul for MF Max.
1: Październik za pasem, a jak październik, to za chwilę listopad. 1 listopada, słuchajcie, okazuje się, że no, na 1 to trzeba robić zakupy już, bo znicze mogą kosztować nawet 800 zł.
2: Ale co, wszystkie razem?
1: Nie, jeden znicz może kosztować 800
2: zł. Takie są znicze?
1: Tak, ale to nie chodzi o to, że podróżały ceny, tylko po prostu teraz są takie w trendach, no, że możesz sobie kupić na przykład znicz z granitu albo znicz ze stali. No i kosztuje 800-1000 zł.
2: No to poczekajmy, jak benzyna stanieje, to każdy sobie kupi po 5 takich zniczy.
1: To już jest, ja myślę, ten level, że jak sobie kupisz, to możesz sobie postawić taki znicz jako taką designerską lampkę w salonie.

0: Ale to jest dobry numer. Nasz nowy ulubiony Paraiso w RMF Max, 17 po 8.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: Ciekawostki dla was od samego rana. Słuchajcie, od przyszłego roku w Polsce tacy producenci eko rzeczy będą musieli też sprawić, żeby skład był w 100% eko, to się będzie musiał ze sobą zgadzać. Czyli nie wystarczy samo opakowanie, papierowa torba, wiadomo. Jeszcze rzeczy w środku będą musiały naprawdę być też ekologiczne. No.
0: Okej, okay, w końcu. Ale też do tego czasu w sumie to dużo się może zmienić. Do tego czasu to wszystko już będzie, wiecie, proteinowe.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
4: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
8: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
9: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
10: Chciałbym jechać, ale te koszty.
7: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
10: Serio?
7: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
10: Gdzie to znaleźć?
7: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
11: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Co robisz w weekend?
2: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
1: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
2: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
1: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
2: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
1: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
0: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
5: Twój biznes się rozwija. Czas, żeby rozwijał się również twój sposób zarządzania. Nie potrzebujesz kolejnego dyplomu, potrzebujesz kompetencji do podejmowania lepszych decyzji. MBA Wyższej Szkoły Gospodarki to praktyczny program dla liderów biznesu i ochrony zdrowia. Praktycy, metoda struktogram oraz 4 międzynarodowe certyfikaty pomagają rozwijać przywództwo i skuteczne zarządzanie. Wybierz MBA Biznes lub MBA dla kadr medycznych. Rozwijaj swoją przewagę. Sprawdź na mbabid.pl.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: I po reklamie.
8: Z tej strony Krzychu.
9: Ja też do...

0: Aria Zawiałow i Złamane Serce jest okej. Przytulamy was o 8:30 w RMF Max. No i to jest taka pora, słuchajcie, że musimy ten temat poruszyć.
1: Tak, chcemy z wami zrobić taką radiową rolkę. Słuchajcie, Filip Heiser rozwalił internet swoim podcastem z wybranką swojego serca, rozmawiali, no i wygłaszał tam między innymi takie mądrości.
0: No na przykład było tak, słuchajcie.
2: Taka ciekawostka, że najchętniej kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
3: Naprawdę?
2: Naprawdę. No, jadłaś kiedyś pizzę z kebabem?
3: Nie.
2: Jest bardzo dobra.
1: No, dziękujemy za tą informację, ale też były takie mądrości.
2: Uwierał mnie buty, a właściwie obcierał, bo miałem nowe buty, takie nówki z pudełka, a nieprzechodzony but potrafi obcierać.
0: No tak, no.
1: Naprawdę? No serio?
0: Naprawdę.
1: No i mamy dla was zabawę, zróbmy taką roleczkę razem, nagrajcie nam głosówkę, jaką ciekawostką zagadasz niezręczną ciszę.
0: Na przykład, nie wiem, w windzie albo no tak, przy ekspresie do kawy w pracy.
1: A my po niej wam powiemy, naprawdę? O! Więc śmiało, wbijacie na Instagrama RMF Max albo na Facebooka, nagrywacie coś bardzo taką dużą mądrość życiową, ciekawostkę.
0: Na pewno
1: a my
0: macie takich ciekawostek dużo.
1: Naprawdę? O, fajnie. Czekamy na to. Dawajcie.

0: myjemy twój samochód z 25% rabatem. Kup opony na motopon.pl i odbierz 25% rabatu na myjnie. Przygotuj auto na jesień i ruszaj w drogę czysty, bezpieczny i gotowy na każdą pogodę. Moto Budrex, ulica Grunwaldzka 291 w Bydgoszczy. Bezpieczeństwo jest wyborem. Dlatego wybierz Moto Budrex.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 39.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
5: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
6: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
5: Pytał Pan, czego sobie życzę?

0: www.pocztowy.pl.
1: I po reklamie.
2: A skąd to tak ciągnie?
3: Zaraz pogoda w RMF Max.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Synoptycy na dzisiaj dla Kujaw i Pomorza zapowiadają dłuższe rozpogodzenia, a to oznacza, że na brak słońca nie powinniśmy narzekać. Od czasu do czasu pojawią się też chmury, ale deszczu z tego nie będzie. A na termometrach coraz wyższe wartości, no i po południu temperatura w Bydgoszczy, we Włocławku i w Inowrocławiu podskoczy do 22 stopni. W nocy słupki rtęci odnotowują wyraźny spadek na skali minimum 9 z plusem. Jutro sporo chmur, ale parasole nam się nie przydadzą. Nadal ma być ciepło.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.

powoli zbliżamy się do 11 i przed 11 przypominamy, jakie bęgery, dzięki którym oj wiele mogło wam się klapek w pamięci otworzyć. Avicii, Waiting for Love w RMF Max Bydgoszcz. A teraz uwaga, szansa na to, żeby zgarnąć fajne nagrody, a przy okazji pochwalić się swoim zwierzakiem, bo cały czas jeszcze trwa konkurs fotograficzny. Ostatnia prosta, tylko do jutra można się zgłaszać. Konkurs, którego tytuł to wszystkie zwierzęta duże i małe i zgarnąć można naprawdę bardzo fajne nagrody. Odsyłam was na Facebooka Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy, bo to właśnie oni organizują takie zamieszanie, ale nie tylko psy i koty oczywiście są poszukiwane w ramach tego konkursu. Jeżeli macie chomiki, jakieś rybki, żółwie, cokolwiek, wszystko, każdy zwierzak się nadaje, duży, mały, znany, nieznany. Jeżeli tylko zwierzaka macie i chcecie się nim pochwalić, no to śmiało zaglądajcie na Facebooka Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy. To ostatni dzień, żeby się zgłosić. Tylko dodam, że te nagrody całkiem cenne będą dopasowane odpowiednio do gatunku zwierzaka, który będzie przedstawiony na zdjęciu, więc moi drodzy, łapcie za telefony, łapcie za aparaty i cykajcie foty.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
4: Nie odkładaj siebie na potem. Teraz jest dobry moment. Manufaktura Beauty Clinic dołącza do akcji Metropolia za pół ceny. Zabiegi Exion BTL oraz depilacja laserowa teraz aż 50% taniej. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i zarezerwuj swój termin, zanim znikną wolne miejsca. Manufaktura Beauty Clinic w Bydgoszczy, ulica Chodkiewicza 19E. Odwiedź nas osobiście bądź na www.manifactura.pl. Zrób coś dla siebie.
5: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
6: Profilaktyka!
7: Podaj dalej!
8: O, Skoda Epic w Bydgoszczy. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow już 29 września. Przyjdź do naszego salonu na Kamiennej 78 i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. Jedyne takie wydarzenie w naszym województwie. Nowy elektryk Skody czeka na Ciebie. Szczegóły na skoda.bieranowski.pl.
9: I po reklamie.
10: Tomek Urbański, witam i zapraszam na Flash o 11 w RMF Max. W przedpołudniowym fleszu ważna informacja dla studentów. Jeśli pracowaliście wakacje, to sprawdźcie, czy wasze ubezpieczenie zdrowotne jest ważne, przypomina ZUS. Po zakończeniu wakacyjnej pracy wcześniejsze zgłoszenie jako członka rodziny nie odnawia się automatycznie. Student do 26 roku życia bez własnego tytułu do ubezpieczenia może zostać zgłoszony ponownie przez rodzica lub małżonka. Jeśli nie ma takiej możliwości, zgłoszenia może dokonać uczelnia, ale tylko na wniosek studenta. Zgłoszenie jest bezpłatne i nie podnosi składki rodzica ani małżonka. Na zgłoszenie lub wyrejestrowanie jest 7 dni.
8: To jest RMF Max.
10: Końcówka września z piękną pogodą. Warto to wykorzystać, no i wolny czas spędzić na świeżym powietrzu. Także w Inowrocławiu Aura dopisuje, o czym z mieszkańcami rozmawiała Karolina Stramowska.
11: Piękna pogoda dzisiaj. Łapie pani ostatnie słońce jeszcze jesienią?
12: Tak, łapię. Tam maleńkimi krokami zmierzamy ku zimie, więc trzeba czepać.
11: Nie zapowiada się, żeby zima miała przyjść.
12: W tym tygodniu rzeczywiście piękna pogoda, ale później nie wiadomo, co będzie.
11: Nie za zimno dzisiaj panu w tych krótkich spodenkach?
13: Nie, dzisiaj bardzo ładna pogoda, ciepło. Nawet bez bluzy wyszedłem, mimo krótkich spodenek.
11: A jakie plany na popołudnie?
13: Pójdę z córką i z żoną, no bardziej pojadę, bo pójdziemy na rowery.
10: Z najnowszych prognoz wynika, że słoneczna pogoda na Kujawach i Pomorzu pozostanie co najmniej do końca tego tygodnia. We Fleszu o 11 zaglądamy na drogi. Są nowe utrudnienia dla kierowców w Bydgoszczy. To remont ulicy Kamiennej. Chodzi o północną jezdnię od Wyścigowej w kierunku centrum miasta.
14: Inwestycja zakłada między innymi wzmocnienie nawierzchni poprzez wbudowanie specjalnych siatek szklanowo-węglowych, a także frezowanie istniejącej nawierzchni, wykonanie jej nowych warstw, regulacje wpustów i studzienek kanalizacji deszczowej, a także wykonanie trwałego oznakowania poziomego, tak zwanego grubowarstwowego.
10: Wyjaśnia Katarzyna Muszyńska, rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich w Bydgoszczy. Utrudnienia przy połówkowym zamknięciu jezdni potrwają przez około miesiąc. A teraz propozycja dla aktywnych. Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja półmaratonu włocławskiego. Krótko o tym teraz Bartek Seklecki.
15: 13. edycja półmaratonu wystartuje w niedzielę 4 października. Za organizację imprezy odpowiada włocławska Vectra.
16: Jak robiliśmy ten pierwszy półmaraton, nie wiedzieliśmy, że będzie trwało to tak długo. Przyjeżdżają niektórzy specjalnie, układając swoje plany urlopowe nawet ze Stanów Zjednoczonych, aby wystartować w półmaratonie.
15: Mówi prezes LKS Vectra Marek Wudecki. Dodam, że półmaratonowi towarzyszyć będą także biegi dla dzieci i młodzieży.
10: Zapowiada włocławski reporter RMF Max. Jeszcze na szybko siatkarskie emocje w bydgoskiej Łuczniczce. W sobotę 3 października inauguracja sezonu Tauron Ligi Kobiet z udziałem Pałacu. Bydgoszczanki tego dnia u siebie zmierzą się z BKS-em Bielsko-Biała, a początek o 15.
8: Zaraz pogoda w RMF Max.
17: Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
10: Przed nami piękne popołudnie na Kujawach i Pomorzu, słoneczne, no i ciepłe. Ciepłe, bo na termometrach ustawionych w Bydgoszczy, we Włocławku i w Inowrocławiu zobaczymy nawet 22 stopnie. A poza tym warunki biometeorologiczne są korzystne, czyli dobrze wpływają na nasze samopoczucie, ciśnienie wysokie, bez większych wahań. W nocy zrobi się chłodno, wtedy słupki rtęci obniżą się do minimum 9-10 kreski, a jutro nieco więcej chmur, ale nadal bez opadów.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
6: Black Eyed Peas, Dawid Podsiadło, Post Malone i jeszcze wiele innych muzycznych smakołyków będzie na naszej playliście w godzinie 11, także polecam, zostańcie, na pewno nie będzie nudno. A tymczasem witam po godzinie 11. Cześć, dzień dobry, Natalia Kawałek po tej stronie radia. I jeszcze trochę energii na wtorkowe przedpołudnie, to...

bez końca. Oskar Cyms i bez końca w RMF Max Bydgoszcz. I powiem wam szczerze, że u nas w radiu, w naszej redakcyjnej kuchni, trwają takie rozmowy, które mogłyby się, mam wrażenie, toczyć absolutnie bez końca. No bo pora roku jest taka, że jak jeden grzybiarz spotka drugiego grzybiarza, to im się buźki nie zamykają i ja ich o to nie winię. Naprawdę, nie jestem w stanie się włączyć do tej rozmowy, ale w pełni rozumiem, bo słuchajcie, taki błysk w oczach mają, to jest coś niesamowitego. Jeżeli wy chcielibyście poszerzyć swoją wiedzę na temat grzybów, no i też włączać się w takie rozmowy albo je rozpoczynać, to jest w Bydgoszczy szansa na to, żeby się doszkolić zupełnie za darmo. Do końca miesiąca, a więc jeszcze dzisiaj i jutro, wystawa grzybów. A gdzie? W Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy. No i jest okazja, żeby zobaczyć takie świeżo zebrane grzyby. Taka wyjątkowa wystawa jest zorganizowana, a przy okazji można się dowiedzieć, jak się nie pomylić, kiedy grzyby się zbiera. Pełne szkolenie, można powiedzieć, na żywych okazach was czeka, także zaglądajcie, Sanepid nasz bydgoski zaprasza, no i na Facebooku znajdziecie szczegóły. Wystarczy wpisać na fejsie wystawa grzybów i wszystko wam wyskoczy. Tymczasem absolutnie nie grzyby, prawdziwe gwiazdy. Black Eyed Peas w RMF Max Bydgoszcz.

0: Fox wprawia nas w bardzo dobre nastroje, jak zawsze. Ten chłopak wie, jak zrobić dobry beat. No a my wiemy, jakie pieniądze wam rozdać, żebyście się uśmiechali szeroko. A mamy naprawdę szeroki, wysoki też 1 000 000 złotych. Taka kasa w złotej kumulacji w RMF Max. Największe pieniądze w historii naszego radia. I powiem wam szczerze, ja cały czas nie dowierzam, ale sprawdzałam, naprawdę ten 1 000 000 tam na was czeka. Jest safe, w którym te pieniądze no tylko czekają, żeby ktoś je wytypował, żeby ktoś chciał powiedzieć tak, 1 000 000 złotych w RMF Max będzie mój. Trzymam kciuki, żeby to do ciebie, drogi słuchaczu, albo droga słuchaczko, trafiło. A co zrobić, żeby mieć szansę na trafienie tego miliona? Sprawa jest dziecinnie prosta. Wystarczy mieć telefon, złapać za ten telefon i wysłać SMS-a z hasłem Max na numer 7467 za 4,92. Można też zaglądać na rmfmax.pl, tak jak zawsze. Tutaj też przyjmujemy wasze zgłoszenia i tutaj na spokojnie możecie przeczytać, że żadne zera mi się nie pomyliły, że naprawdę 1 000 000 złotych na was czeka. SMS Max 7467 albo rmfmax.pl. Tu walczycie o 1 000 000 złotych.
1: Reklama. Mamy to. Złota kumulacja. Teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet 1 000 000 złotych. 1 000 000. Graj o 1 000 000. Wyślij SMS z hasłem Max na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten 1 000 000 może być twój. Ślij Max na 7467.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Chcesz zdobyć nowe umiejętności i zwiększyć swoje możliwości zawodowe?
7: Właśnie szukam czegoś, co pomoże mi się rozwinąć.
6: Wybierz kursy i szkolenia w Wyższej Szkole Gospodarki. Zdobądź praktyczne kompetencje jako rejestratorka medyczna albo rozwiń swoje umiejętności pracy z danymi dzięki kursowi MS Excel w pracy biurowej.
7: Czyli wiedza, którą mogę wykorzystać od razu?
6: Dokładnie. Ucz się, rozwijaj i zdobądź certyfikat WSG. Sprawdź ofertę na certyfikaty.byt.pl.
8: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.

0: 13 500 zł. Finansowanie 50 na 50 lub leasing 101%. Do tego ubezpieczenie za złotówkę i opony zimowe. Samochód dostępny od ręki. Moto Budrex Jack. Bydgoszcz. Fordońska 185. Zadzwoń 600 026 446. Padnij ze znajomymi Tronystik na długą 28. Poczuj niepowtarzalny klimat tego miejsca i skosztuj koktajle skomponowane z naturalnych produktów najwyższej jakości. Zapraszamy na niezapomniane weekendy z gwiazdami muzyki klubowej. Mystic, długa 28. U nas zorganizujesz imprezy firmowe i okolicznościowe. Jesteśmy otwarci cały tydzień. Więcej na naszym fanpage'u.
1: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.

Happiness is so sad. To Swedish House Mafia, a na wokalu Lick a Leaf, RMF Max Bydgoszcz. Tymczasem zero smutków, tylko radość wam podrzucamy, bo być może jak będziecie się przemieszczać miastem, no to się tak uśmiechniecie, jak zobaczycie te nowości, czyli nowe bydgoskie myszki. W całym mieście jest już ich 14. No i wiadomo, mają swoich fanów, szczególnie u tych najmniejszych, którzy się rozglądają wyjątkowo po mieście dokładnie, no bo dorośli no, niekoniecznie mają czas, a dzieciaki myszkami są zachwycone. Myszki mają zaledwie kilkanaście centymetrów wysokości. No i właśnie, jest ich 14, a teraz mamy nowe okazy. Przede wszystkim warto szukać myszki księgowej, którą znajdziecie na Toruńskiej. Jest też myszka Tolerancja, która będzie pojawiała się tam, gdzie w mieście będzie działo się coś istotnego, więc to taka myszka wędrowniczka. No i mamy jeszcze myszkę Śpiącą Królewnę, chociaż podobno to imię jest tymczasowe. W każdym razie można ją odwiedzić na Okolu przy Kraszewskiego. Także jeżeli chcielibyście zobaczyć te nasze nowe mysie nabytki w Bydgoszczy, no to warto się dobrze rozglądać. Adresy już znacie, a przy okazji możecie zaglądać na oficjalną stronę miasta. Tutaj pełna mapka na was czeka. Ale nie trzeba z mapą, można też na czuja po prostu szukać tych wszystkich myszek, bo to jest fajna przygoda, no i przy okazji robić im zdjęcia, bo takie zdjęcie na Instagramie, no przynajmniej plus 10 lajków więcej niż standardowe.

0: jajka! Podaj dalej!
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Nie odkładaj siebie na potem. Teraz jest dobry moment. Manufaktura Beauty Clinic dołącza do akcji Metropolia za pół ceny. Zabiegi Exion BTL oraz depilacja laserowa teraz aż 50% taniej. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i zarezerwuj swój termin, zanim znikną wolne miejsca. Manufaktura Beauty Clinic w Bydgoszczy, ulica Chodkiewicza 19E. Odwiedź nas osobiście bądź na www.manifactura.pl. Zrób coś dla siebie. I po reklamie.
3: Jestem Kuba.
4: Tu Martyna.
5: This is Lady Gaga.
6: Z tej strony Klao.
7: Tu Michał Szmański. Razem jesteśmy RMF Max.
8: RMF Max.
9: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
10: A weź sprawdź.
11: Zaraz pogoda w RMF Max.
10: Zaraz pogoda w RMF Max.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
13: Dużo słońca, trochę chmur, bez opadów deszczu. Tak w skrócie prezentuje się nam prognoza pogody na drugą połowę dnia dla Kujaw i Pomorza. Jeśli chodzi o temperaturę, to na bydgoskich, wrocławskich i inowrocławskich termometrach po południu zobaczymy maksymalnie 22 stopnie. Warunki biometeorologiczne pozostaną korzystne, z dobrym wpływem na nasze samopoczucie. W nocy nieco więcej chmur, ale nadal parasole nam się nie przydadzą. Po zmroku minimum 9-10 na skali.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
14: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: Ostatni wtorek września, piękna jesień za oknami, RMF Max w głośnikach, no czego chcieć więcej?
1: Najbardziej wzruszającego momentu wczorajszego meczu Polska-Szwecja.
0: A to dla mnie zawsze hymny.
1: Hymny też fajne. Po meczu był ten wzruszający moment, jak Robert Lewandowski podarował swoją koszulkę młodemu kibicowi, podarował młodego, normalnie zatkało, przytulił tę koszulkę,
0: będzie miał... Przytulał, no tak. Ściskał, uśmiechał się, był najszczęśliwszym dzieckiem na świecie przez moment.
1: No i może dlatego... Fajnie, że Robert grał tylko minutę, bo jak gra dłużej, to wtedy nie daje takich koszulek pomeczowych. Tylko taki do minuty, a masz.

0: mama.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Götzen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Götzen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
5: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
6: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
7: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.

0: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Firma Danud S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
3: O, Skoda Epic w Bydgoszczy. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow już 29 września. Przyjdź do naszego salonu na Kamiennej 78 i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. Jedyne takie wydarzenie w naszym województwie. Nowy elektryk Skody czeka na Ciebie. Szczegóły na skoda.bieranowski.pl.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
6: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
7: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
8: Wpadnij ze znajomymi Tromystic na długą 28. Poczuj niepowtarzalny klimat tego miejsca i skosztuj koktajle skomponowane z naturalnych produktów najwyższej jakości. Zapraszamy na niezapomniane weekendy z gwiazdami muzyki klubowej. Mystic, długa 28. U nas zorganizujesz imprezy firmowe i okolicznościowe. Jesteśmy otwarci cały tydzień. Więcej na naszym fanpage'u.
9: I po reklamie.

0: Jest 13 w RMF Max, czas na najnowszy flash. Tomek Urbański, witam ponownie. 6 kolejnych osób zostało zatrzymanych w aferze Collegium Humanum. To osoby, które pełnią lub pełniły w przeszłości wysokie funkcje w 2 prywatnych uczelniach wyższych. Są z Mazowsza oraz z Wielkopolski.
1: Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali rano na polecenie Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej prowadzącej śledztwo w sprawie afery Collegium Humanum. To kontynuacja wielowątkowego postępowania, które dotyczy handlu dyplomami wyższej uczelni oraz prania brudnych pieniędzy. Jeszcze dziś zatrzymani mają zostać przetransportowani do siedziby prokuratury w Katowicach, gdzie mają usłyszeć zarzuty.
0: To był Krzysztof Zasada.
2: To jest RMF Max.
0: Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Ombrzeźnie zajmie się dziś sprawą 13-letniego chłopca, który planował atak w szkole. O sprawie informowaliśmy Was we wczorajszych fleszach. W miniony poniedziałek doszło do jego zatrzymania. W plecaku szkolnym 13-latka znajdował się bagnet, a w mieszkaniu tasak. Chłopiec przyznał się do winy, aktualnie przebywa w policyjnej izbie dziecka. We fleszu po południu ważne informacje dla kierowców. W Bydgoszczy rozpoczął się dzisiaj remont ulicy Kamiennej. Są już pierwsze utrudnienia na północnej jezdni od wyścigowej w kierunku centrum.
3: Zadanie będzie kosztowało ponad 1,2 miliona złotych, a wykonawcą prac została inowrocławska spółka. Prace potrwają około miesiąca i będą prowadzone przy połówkowym zamknięciu jezdni.
0: Powiedziała Katarzyna Muszyńska, rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Kasa na likwidację barier. Na antenie RMF Max sprawdzamy, do jakich samorządów z powiatu inowrocławskiego trafi wsparcie z PFRON-u.
4: Ponad 500 tysięcy złotych trafi do gmin Gniewkowo, Janikowo, Kruszwica, Złotniki Kujawskie oraz gminy Inowrocław na wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami. Umowy z wójtami i burmistrzami podpisała starosta inowrocławska Wiesława Pawłowska. Środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup 2 przystosowanych mikrobusów do dowozu dzieci, budowę pochylni przy szkole w Gniewkowie oraz adaptację toalet dla osób z niepełnosprawnościami w placówkach oświatowych na terenie gminy Janikowo.
0: Tyle od naszej reporterki Karoliny Stramowskiej. Fatalny początek sezonu w wykonaniu Włocławskiej Akademii Piłkarskiej. To zespół, który występuje w 4. Lidze Kobiet. Jaki jest aktualny bilans drużyny? O tym krótko teraz Bartek Seklecki.
5: Po 4 kolejkach włocławianki zajmują ostatnie miejsce w stawce. W dotychczasowych meczach Wilczyce strzeliły zaledwie 1 bramkę, tracąc ich aż 47. W najbliższy weekend podopieczne Jarosława Chwiałkowskiego zagrają na wyjeździe z Wojownikiem Wapcz. Mecz rozpocznie się 4 października o godzinie 15.
0: Zapowiada włocławski reporter RMF Max. Jeszcze raz futbol. Przypomnijmy, reprezentacja Polski seniorów przegrała wczoraj ze Szwecją. Za to młodzieżowa kadra U19 pokonała Słowację 2-1. W podstawowej 11 ten mecz zaczął Jan Juśkiewicz z Zawiszy Bydgoszcz.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Mamy dla Was aktualną prognozę pogody dla naszego regionu. W kolejnych godzinach za oknami spodziewajcie się zarówno chwil ze słońcem, jak i z chmurami. Padać jednak nie powinno. Na termometrach w Bydgoszczy, we Włocławku i w Inowrocławiu maksymalnie 21-22 stopnie. A teraz szybko o tym, co jutro za oknami. W środę liczne chmury, ale są też szanse na rozpogodzenie tego dnia. Także parasole nam się nie przydadzą na skali okolice 20 z plusem.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa.
3: Hity na maksa.
4: To jest Max.
5: To jest wtorek. 4 po 1. Masz taką koleżankę w pracy, która tak mówi: ej, hello. Ona wam
6: na
5: teraz
6: pewno
5: mówi: ej,
6: nie.
5: Chodźcie na kawkę popołudniową. I posłuchajcie, jak brzmi czas w pracy. Tak brzmi, przynajmniej w naszej pracy. A nasza praca jest waszą radością. Tu RMF Max. Sombra.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max. RMF Max.

0: Dokładnie w takim tempie. Wczoraj. Sześć sygnałów. Sześć sygnałów cierpliwości, aż ktoś wreszcie odbierze telefon, odbierze i wygra. Nawet 1 000 000 złotych.
1: Wniosek z tego jest prosty. Jak już się zgłaszacie do naszej zabawy, do naszej złotej kumulacji, a my do was dzwonimy, to po prostu odbierajcie telefony.
0: Także jak chcecie się zgłosić, to proszę zagrać teraz, bo SMS 7467 za 4,62 przyjmuje same szczęśliwe zgłoszenia. Właśnie teraz. Max wysyłacie na 7467.
1: A to wszystko po to, żeby wygrać nawet 1 000 000.
0: Oho! Max. 7467.
2: Reklama.
3: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. Podwajamy wasze naklejki. Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz 2 razy więcej naklejek. Tak, 2 razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.

0: Kowacz.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Kanal Plus.

0: wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Pasta

0: Bez laktozy Polmlek. 1 litr 2 plus 1 gratis. Zaledwie 3,33 za sztukę przy zakupie 3. Twój market. Zawsze po drodze.
1: I po reklamie.
2: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
3: Ja też dołączam. Jestem Agata.
4: What up, it's the weekend.
5: What's up, it's Sean Paul.
6: No witam, Dawid Mięzek z tej strony.

0: daj mi znak.
1: Podobno mu jeszcze nie dała znać. Następna piosenka Oskara Cymsa będzie o tym, że ona mu jednak dała znać i będzie piękna historia o miłości i będziemy ją grali w RMF Max.
2: Dokładnie tak będzie. Nowa specjalizacja w internecie się rozwinęła. Grzybfluencer, czyli taki grzybowy influencer. No generalnie chodzisz na grzyby, robisz z tego filmiki na TikToka, zbierasz lajki obserwujących.
1: Tak, i to, że ktoś pójdzie na twoją miejscówkę po tym, jak mu podpowiedziałaś, to jeszcze nie jest największa katastrofa.
2: Nie?
1: Największy będzie dramat, jak jakaś firma zaproponuje ci współpracę za milion. I to będzie producent przyprawy grzyby w proszku. Nie? A właśnie.

0: 23 minuty przed 14. Dorzucamy muzycznie dużo energii, bo wiemy, że przed obiadem to niektórzy mogą czuć się troszkę osłabieni.
1: Ja tak mam po obiedzie, że po obiedzie drzemka. Przed obiadem to o pogodzie bym chętnie posłuchał, bo z pogodą to my jesteśmy umówieni. No super fajne 2 tygodnie. Sprawdźmy te najbliższe prognozy. Słuchajcie razem z nami RMF Max.
2: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa. Jesień coraz bliżej. Czas pomyśleć o oponach. W Motobudrex sprawdzisz stan ogumienia, kupisz nowe opony na motopon.pl i skorzystasz z profesjonalnego montażu oraz serwisu wulkanizacyjnego. A na koniec umyjemy Twój samochód z 25% rabatem. Kup opony na motopon.pl i odbierz 25% rabatu na myjnie. Przygotuj auto na jesień i ruszaj w drogę czysty, bezpieczny i gotowy na każdą pogodę. Motobudrex, ulica Grunwaldzka 291 w Bydgoszczy. Bezpieczeństwo jest wyborem. Dlatego wybierz Motobudrex.
5: Marzą Ci się nowe meble do salonu? Poznaj ofertę Gala Collezione w SMS Meble. Wybrane kolekcje z ekspozycji teraz nawet do 40% taniej. Sofy, narożniki i fotele łączące komfort, jakość i ponadczasowy design. Odwiedź SMS Meble. Ulica Szajnochy 2, budynek B. Gala Collezione. Komfort, który zostaje na dłużej.
6: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
7: Dobra, zdradź sekret.
6: Jaki sekret?
7: No, ten twój patent na zakupy.
6: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
7: Tylko w Modivo?
6: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
7: I co z tym cashbackiem?
6: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
7: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
8: W te 5 lat pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
9: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte.

0: ładnie?
1: Za chwilę pogoda w RMF Max.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Mamy dla Was aktualną prognozę pogody dla naszego regionu. W kolejnych godzinach za oknami spodziewajcie się zarówno chwil ze słońcem, jak i z chmurami. Padać jednak nie powinno. Na termometrach w Bydgoszczy, we Włocławku i w Inowrocławiu maksymalnie 21-22 stopnie. A teraz szybko o tym, co jutro za oknami. W środę liczne chmury, ale są też szanse na rozpogodzenie tego dnia. Także parasole nam się nie przydadzą na skali okolice 20 z plusem.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

0: Użeli taki numer, że orzesz. 9 minut i godzina 14. Wiem, że śpiewaliście, że na zakupy.
1: I dobrze śpiewaliście, można iść na zakupy, bo się bogacimy. My naród, my Polacy. Nowe dane pokazują, że w ubiegłym roku nasz dochód rozporządzalny na osobę to było 3,5 tysiąca złotych.
0: Musiałem sprawdzić, co to ten dochód rozporządzalny. Słuchajcie, to jest tyle, ile nam zostaje, jak już zapłacimy wszystko, to nam zostaje dochód rozporządzalny na pozostałe.
1: Średnio 3,5 tysiąca złotych.
0: Głupoty. Całkiem nieźle. Teraz wiem, dlaczego masło wpadło na pomysł, żeby być po 10 zł. A diesel 9,50. Za godzinę powiemy, że dochód rozporządzalny jednak mamy trochę mniejszy. Na RMF Max zawsze możecie liczyć.
2: Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Marzą Ci się nowe meble do salonu? Poznaj ofertę Gala Collezione w SMS Meble. Wybrane kolekcje z ekspozycji teraz nawet do 40% taniej. Sofy, narożniki i fotele łączące komfort, jakość i ponadczasowy design. Odwiedź SMS Meble. Ulica Szajnochy 2, budynek B. Gala Collezione. Komfort, który zostaje na dłużej.
4: Maxa, maxa, maxa daj, leci spot Max Fly. Maxa, maxa, maxa daj, leci spot Max Fly.

0: Jesteś łowcą okazji? Szukasz najlepszych ofert. Metropolia za pół ceny. Od 28 września do 4 października ceny obniży ponad 100 partnerów akcji. Kupuj za pół ceny. Metropolia za pół ceny. Organizator: Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Metropolia za pół ceny. Kupuj o połowę taniej i zwiedzaj nasz region. Cały tydzień promocji. Szczegóły i oferty na zapółceny.metropoliabydgoszcz.pl.
1: Janie, skarpeta na pieniądze
2: się rozpadła.
3: Noż do 100!
1: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
2: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
4: Nie odkładaj siebie na potem. Teraz jest dobry moment. Manufaktura Beauty Clinic dołącza do akcji Metropolia za pół ceny. Zabiegi Exion BTL oraz depilacja laserowa teraz aż 50% taniej. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i zarezerwuj swój termin, zanim znikną wolne miejsca. Manufaktura Beauty Clinic w Bydgoszczy, ulica Chodkiewicza 19E. Odwiedź nas osobiście bądź na www.manufaktura.pl. Zrób coś dla siebie.
5: Jeśli usłyszysz ten dźwięk,
6: AI,
5: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
6: I po reklamie.

0: MM5.
1: Siemano, hej, cześć, tu Filip Kliber. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max.
3: Bydgoszcz 106.1 FM.
4: We Fleszu o 14 mamy dla Was najnowsze informacje z regionu. Tu Tomek Urbański. Zaczynamy. Sąd rodzinny w Obrzeźnie w Kujawsko-Pomorskim zdecyduje o losach 13-latka, który miał planować zamach w swojej szkole podstawowej. Policjanci udaremnili plany nastolatka. Wczoraj wczesnym rankiem zatrzymali go w domu.
5: 13-latek podczas przesłuchania prowadzonego przez policjantów przyznał się do tego, że planował atak na uczniów w szkole. Z badania wymaga jeszcze motywacja nastolatka. Wiadomo, że uczestniczył w internetowych forach z treściami ekstremistycznymi. Wiadomo, że o swoich planach poinformował osobę, obywatela Szwecji, z którą grał w sieci. Ta osoba zawiadomiła policję. Ostrzeżenie otrzymała Komenda Główna, która przekazała je do Wąbrzeźna. Wiele wskazuje na to, że zamach udaremniono w ostatniej chwili. Atak miał nastąpić wczoraj.
4: Tyle, Krzysztof Zasada.
3: To jest RMF Max.
4: Uwaga, kierowcy, nadal mogą występować utrudnienia w ruchu na trasie Kruszwica-Strzelno. To krajowa 62. W rejonie miejscowości Kobylniki w ciężarówce przewożącej buraki wystrzeliła opona. Szybko o pozostałych tematach. Przy Inowrocławskiej na bydgoskim Górzyskowie powstała nowoczesna instalacja do ładowania autobusów elektrycznych. To najnowsza inwestycja MZK, o czym informuje Monika Jędrzejewska.
6: Ładowarki obsługują już 11 kupionych w tym roku pojazdów. Miasto tymczasem zabiega o środki na zakup kolejnych 20. Dobiegły również końca prace przy modernizacji zajezdni przy ulicy Toruńskiej. Inwestycja warta 102 miliony złotych czeka obecnie na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
4: Jakie jeszcze są plany?
6: MZK szykuje się też do rozbudowy hali przeglądowej służącej do serwisowania długich składów. Tu spółka szuka obecnie źródeł finansowania.
4: Tyle nasza reporterka. To jeszcze nie koniec sezonu żużlowego. W niedzielę poznamy mistrza Polski. To będzie Press Toruń albo Betard Sparta Wrocław. Z kolei 10 października w Grudziądzu odbędzie się finał Mistrzostw Europy par. W składzie dwóch zawodników Abramczyk Polonii Bydgoszcz, Wiktor Przyjemski i Maksymilian Pawełczak. Biało-czerwone barwy będzie reprezentował także Kevin Małkiewicz z GKM-u Grudziądz. Rock'n'rollowcy opanują Centrum Kultury Browar B. O tym teraz w popołudniowym Fleszu. W najbliższą sobotę Włocławek Rock Festival.
7: Na scenie w Browarze zarówno zespoły z Polski, jak i zespoły zagraniczne. Bardzo ciekawe to wydarzenie, które jest takim naprawdę świętem ludzi, którzy rock'n'roll mają na sztandarze i którzy żyją po prostu rock'n'rollem. Włocławek Rock Festival to wydarzenie dla rock'n'rollowców.
4: Zapowiada Lidia Piechocka-Witczak, dyrektorka Browaru B. Wieczorem poznamy autorów najbardziej wartościowych i wyróżniających się przedsięwzięć w 13 obszarach działalności publicznej, społecznej i gospodarczej. Przed nami uroczysta gala w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu, w trakcie której laureaci odbiorą nagrody marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, czyli prestiżowe wyróżnienie przyznawane za wyjątkowe osiągnięcia i inicjatywy ważne dla regionu.
3: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Jak wynika z najnowszych prognoz od IMGW, także w kolejnych godzinach za oknami nie powinno zabraknąć słońca. Od czasu do czasu pojawi się nieco więcej chmur, ale będą one niegroźne, czyli takie, które nie przyniosą ze sobą opadów deszczu. Zapewniają nas lokalni eksperci od spraw meteo. Na termometrach wciąż powyżej 20 stopni, dopiero wieczorem, a potem w nocy nastąpi spadek. Wtedy słupki rtęci obniżą się do minimum 9-10 kreski.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
9: A pani minister widziała już lalkę?
10: Pani minister edukacji, dodajmy, i są ministerialne zalecenia w temacie lalki właśnie.
9: I wy musicie wiedzieć wszystko. Wybaczcie, także na ten temat.
10: Powiemy wam, oczywiście, że wam powiemy.
9: Pewnie, Asia Meuzirek-Jakubek, to jest popołudnie RMF Max 5 po drugiej.

0: ważna informacja. Koniec z klikaniem na Facebooku teraz w pracy. Pomyślcie o tych wszystkich fajnych ludziach, których znaliście z naszej klasy.
1: Pomyślcie bardzo ciepło. Okazja jest idealna, bo 25 lat temu bujaliśmy się właśnie do tego numeru.
0: Od ćwierć wieku się przy tym numerze bujamy. To jest nasza muzyczna perełka na wtorek po południu.

0: RMF Max zawsze, zawsze dotrzymuje słowa. Ministerialne zalecenia w sprawie najnowszej lalki, tej kinowej lalki, już się pojawiły.
1: Iść do kina, mówi pani minister edukacji Barbara Nowacka. Tak, pani Barbara już była, bardzo jej się podobało i mówi, że absolutnie koniecznie trzeba iść do kina.
0: Iść do kina, to mówi pani minister edukacji i ja bym poszedł. Pod warunkiem, że pan minister finansów kupi popcorn. Albo bez szaleństw. Małe na czosy.
2: Reklama. Dużo dobrego. Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
2: Dobra, zdradź sekret.
1: Jaki sekret?
2: No, ten twój patent na zakupy.
1: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
2: Tylko w Modivo?
1: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
2: I co z tym cashbackiem?
1: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
2: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
3: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.

0: imię Jadek.
1: A ja Daniel.
2: Cześć, tu Roxy Węgiel.
3: Cześć, tutaj Trip.
4: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Uwaga ludzie, zróbcie sobie głośniej RMF Max, bo można zostać milionerem, nie zmieniając pracy. Dalej zostajecie sobie w pracy, słuchacie sobie Maxa, jest fajnie, a milion pyk trafia na wasze konto.
1: I tak się bawimy w złotej kumulacji, w której milion złotych w Maxie jest do wygrania, a za mniej więcej godzinę pierwszy finał dzisiaj.
0: Teraz jest dobry moment. Ja wiem, że finał za godzinę, ale teraz jest dobry moment, żeby SMS o treści Max wysłać na nasz nowy numer, uwaga, 7467 za 4,92 z VAT-em, tyle kosztuje ten SMS. Max na 7467, bo właśnie tak wchodzicie do gry o milion złotych.
1: Ty też masz szansę na milion, tylko daj sobie tą szansę.
0: Max 7467.

0: Prima Donna, numer tak dobry jak pogoda za oknem, a co szykuje pogoda w najbliższych godzinach, sprawdzimy w RMF Max za kilka chwil, bądźcie blisko.
1: A jak nie macie okna w pracy, to tam zaufajcie, jest okej, okay, jest okej.
2: Okay. Reklama.
3: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami.

0: plus jeden gratis. Zaledwie 3,33 za sztukę przy zakupie 3. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane wędliny Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego boczek wędzony i wędzony parzony Kraina Wędlin gwarancja smaku 18,90 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na

0: witaj.pl/zestawy.
1: Orlen z energią po rabaty.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Janie, skarpeta na pieniądze.
4: Się rozpadła.
5: Noż do 100.
4: Nie do 100, tylko do 1000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
6: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Jak wynika z najnowszych prognoz od IMGW, także w kolejnych godzinach za oknami nie powinno zabraknąć słońca. Od czasu do czasu pojawi się nieco więcej chmur, ale będą one niegroźne, czyli takie, które nie przyniosą ze sobą opadów deszczu. Zapewniają nas lokalni eksperci od spraw meteo. Na termometrach wciąż powyżej 20 stopni, dopiero wieczorem, a potem w nocy nastąpi spadek. Wtedy słupki rtęci obniżą się do minimum 9-10 kreski.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.

Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Shakira nam robi zuzuzu. Z pozdrowieniem dla wszystkich leniwców, którzy zobaczyli 14.55 i pomyśleli sobie, że w dzień kuriera, no, a dzisiaj jest dzień kuriera,
1: jest
0: ich ulubiona paczka mówi do jutra.
1: No to do jutra, Asia i Rek, pa.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Jesień coraz bliżej. Czas pomyśleć o oponach. W Motobudrex sprawdzisz stan ogumienia, kupisz nowe opony na motopon.pl i skorzystasz z profesjonalnego montażu oraz serwisu wulkanizacyjnego. A na koniec umyjemy twój samochód z 25% rabatem. Kup opony na motopon.pl i odbierz 25% rabatu na myjnię. Przygotuj auto na jesień i ruszaj w drogę czysty, bezpieczny i gotowy na każdą pogodę. Motobudrex, ulica Grunwaldzka 291 w Bydgoszczy. Bezpieczeństwo jest wyborem. Dlatego wybierz Motobudrex.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.

0: Kowacz.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Trzecia edycja gali Sport Lab Fight. 17 października hala Grupa Moderator Arena w Bydgoszczy stanie się miejscem, gdzie siła zmierzy się z umiejętnościami. Sport Lab Fight, MMA, K1, Box. Bydgoscy fajterzy wejdą do klatki, żeby pokazać, na co ich stać. Galę poprowadzi
4: Łukasz Juras Jurkowski. Ja też tam będę, a zatem kup bilet na www.sportlabfight.pl. Nie możesz tego przegapić. Do zobaczenia!
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Tekiotes 8 Pro. 7 miejsc, automatyczna skrzynia, 175 koni, panoramiczny dach, grzane fotele i kamery 360 stopni. Teraz już od 113 500 zł. Finansowanie 50 na 50 lub leasing 101%. Do tego ubezpieczenie za złotówkę i opony zimowe. Samochód dostępny od ręki. Motobudrex Jack. Bydgoszcz, Fordońska 185. Zadzwoń 600 026 446.
8: Wpadnij ze znajomymi Trony Stick na długą 28. Poczuj niepowtarzalny klimat tego miejsca i skosztuj koktajle skomponowane z naturalnych produktów najwyższej jakości. Zapraszamy na niezapomniane weekendy z gwiazdami muzyki klubowej. Mystic, długa 28. U nas zorganizujesz imprezy firmowe i okolicznościowe. Jesteśmy otwarci cały tydzień. Więcej na naszym fanpage'u.
9: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Cześć, tu Oskar Sims.
2: Hello, this is September.
3: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
5: Czas na popołudniowy flash na antenie RMF Max. Tu Tomek Urbański. Witam ponownie. To jest budżet na miarę naszych czasów. Tak przyjęty właśnie przez rząd plan finansowy państwa na przyszły rok ocenia Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan. Ekspert podkreślił jednocześnie konieczność zmian w finansowaniu służby zdrowia.
6: Co roku ochrona zdrowia jest finansowana w coraz większym stopniu z budżetu centralnego, a nie ze składek, które do tego miały służyć. Już budżet nam pokazuje, że ochrona zdrowia wymaga pilnej reformy.
5: A na ochronę zdrowia w przyszłorocznym budżecie zapisano 274 miliardy złotych.
4: To jest RMF Max.
5: Po południu dużo słońca i ponad 20 stopni. Po pracy i szkole mieszkańcy Inowrocławia aktywnie korzystają z wyjątkowo pięknej pogody.
7: Widzę, że pani w okularach przeciwsłonecznych. Zima jeszcze daleko ma do nas.
8: No ja mam nadzieję, że daleko.
7: I co, po południu spacerowo się zapowiada?
8: No po pracy myślę, że tak. Trzeba korzystać z tej pogody.
9: Jeżdżę rowerkiem, korzystam z ostatnich przyjemnych, można powiedzieć, letnich dni. Korzystajcie, wyciągajcie rowery, hulajnogi, czy co tam macie.
5: Z mieszkańcami Inowrocławia rozmawiała Karolina Stramowska. Jak wynika z najnowszych prognoz, taka pogoda pozostanie z nami na dłużej. We fleszu o 15 teraz ciekawa propozycja dla przedsiębiorczych mieszkańców Włocławka i okolic. Powiatowy Urząd Pracy zachęca do sięgnięcia po kasę na uruchomienie własnego biznesu.
10: To jedna z najpopularniejszych form wsparcia oferowanych przez włocławski pośredniak. O środki na uruchomienie firmy będzie można aplikować od 12 do 14 października. Warto pamiętać, że Powiatowy Urząd Pracy ma ograniczone środki. W związku z tym na wsparcie mogą liczyć osoby, które mają roczne doświadczenie związane z planowaniem działalnością.
5: O czym informował reporter Bartek Seklecki. Aktualne informacje dla kierowców. Wracając do domu, uważajcie na Kamiennej. Tam rozpoczął się dziś remont północnej jezdni od Wyścigowej w kierunku centrum Bydgoszczy. A w jakich miejscach zakończyły się już utrudnienia?
11: We wrześniu zakończyły się prace związane z remontem odcinka ulicy Geodetów od ulicy Wyzwolenia do ulicy Generała Andersa, a także z wymianą nawierzchni ulicy Wyzwolenia na odcinku od ulicy Bydgoskiej do ulicy Pielęgniarskiej.
5: Z kolei w najbliższych dniach zakończą się prace na Poznańskiej, dodaje Katarzyna Muszyńska, rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. W tym roku na przebudowę i remont ulic miasto przeznaczy łącznie 30 milionów złotych. Krótka informacja dla amatorów pływania. Od jutra po kapitalnym remoncie otwarta zostanie pływalnia Perła z wodnymi atrakcjami. Znajduje się ona przy ulicy Grzymałej Siedleckiego w Bydgoszczy. Jeszcze coś dla tych, którzy nie boją się wysokości. Na szybko odwiedzamy MaxFly Bydgoszcz. To wyjątkowe miejsce z tunelem aerodynamicznym, dzięki któremu poczujecie się jak wśród chmur. Zainteresowani? Mamy dla Was voucher. Dostępny jest na stronie RMF Max w zakładce Bydgoszcz. A teraz flash sportowy, który przedstawi Krzysiek Chwaliński.
12: To flash sportowy RMF Max. Zaczynam od tenisa. Hubert Hurkacz dosłownie przed chwilą przegrał finał turnieju tenisowego w chińskim Chengdu. Polak uległ Alejandro Dawidowiczowi Fokinie. Nie milkną echa wczorajszej porażki piłkarskiej kadry Polski ze Szwecją. Biało-czerwoni przegrali mecz w Lidze Narodów 1-3. Kolejne spotkanie w tej serii rozgrywek z Rumunią w piątek. Teraz jeszcze PKOL. W kwietniu zakończy się kadencja dotychczasowego prezesa Radosława Piesiewicza, który trafił do aresztu. Obowiązki prezesa do tego czasu będzie pełnić Marian Kmita, a później odbędą się wybory. Wystartuje w nich Robert Korzeniowski.
13: Będę przygotował się do startu w wyborach i kiedy te wybory zostaną ogłoszone, to liczę na to, że moja kandydatura też znajdzie akceptację jako kandydatura, a potem oczywiście stanę do wyborów.
12: Deklaruje nasz wybitny chodziarz.
5: Późne popołudnie na Kujawach i Pomorzu ma być przyjemne, słoneczne, dlatego zachęcamy Was do tego, by po pracy albo szkole spędzić wolny czas na świeżym powietrzu. Temperatura podskoczy do około 20 stopni. W nocy nieco więcej chmur, ale nadal bez opadów deszczu. Po zmroku słupki rtęci obniżą się do minimum 9 i 10 kreski. Ciśnienie bez większych zmian nadal bardzo wysokie, a warunki biometeorologiczne korzystnie wpływają na nasze samopoczucie.
14: Prawie 5 minut po godzinie 15, tutaj RMF Max, tutaj kanał nadawczy, witamy serdecznie.
15: Dzień dobry, Justyna Borycka.
14: Piotrek Świderski.
15: I trochę słońca jeszcze o tej porze, fajnie, co?
14: Pewnie, no. Super, jak no najwięcej tego słońca.
15: To jeszcze trochę Szwecji, tak po wczoraj, Swedish House Mafia i Lykke Lina, dobry początek w RMF Max. RMF Max.

0: wspomnienia odblokowane Morandi Angels w RMF Max, tutaj cały czas kanał nadawczy. A propos, takie info właśnie znalazłem dla millennialsów. Słuchajcie, legendarny Winamp zapowiedział powrót.
1: Wow, to był taki do odtwarzania program, nie?
0: No tym nieco młodszym tylko wytłumaczę, że to był kiedyś taki Spotify. Ale dodatkowo można było sobie na nim wybrać swoją ulubioną skórkę i odpalić wizualizację. Pamiętasz to?
1: Jezus, tak, oczywiście, że tak. Taką w krokodyla na przykład kiedyś miałam.
0: Moja była ulubiona, ta srebrna.
1: Fantastyczne, naprawdę, ale jak wraca? W sensie, przecież już nikt nie słucha muzy tak z plików pobranych na komputer.
0: No, podobno ma być to współpraca z pewnym streamingiem i z płatną subskrypcją.
1: Dobra, no teraz wszystko tak się robi, wiadomo. Ale kochani, jeśli też wiecie, o czym my mówimy, to myślę, że to jest najwyższy czas, żeby umówić się na wizytę kontrolną do lekarza. Tak się tylko troszczymy o was. Dobrą muzą też. Zalia, tylko kochaj mnie w RMF Max.

0: Piotrek już się tutaj przeciąga. Już szyję rozluźnia, bo wie, co się będzie działo. Offenbach i Star Sailor za nami w RMF Max, ale zegar już został uruchomiony. Dokładnie 11 minut zostało do dzisiejszego losowania w złotej kumulacji, która teraz także jest w RMF Max. Tylko telefon, słuchajcie, musi być odebrany, no. Wczoraj to ja podzwonił i nikt nie odebrał. I jak? Nie można tak.
1: Drugi w historii finał o 1 000 000 złotych.
0: I to jest 1 000 000, który może być dzisiaj twój, tylko trzeba ten telefon odebrać, bo taka szansa może się już nie powtórzyć. Ale teraz jeszcze masz szansę do tego finału wejść i się zgłosić.
1: Możesz wejść za 4,92 SMS-em z hasłem MAX na nowy numer 7467.
0: Pamiętajcie, 67, to się może teraz przydać faktycznie. 7467, hasło MAX, tutaj się zgłaszacie, a finał złotej kumulacji już za chwilę.
2: RMF MAX. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
2: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
3: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Wow! W Aldi

0: regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
1: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
2: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
1: Czyli frosty kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
5: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski-alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
6: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
7: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
8: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
9: Nie odkładaj siebie na potem. Teraz jest dobry moment. Manufaktura Beauty Clinic dołącza do akcji Metropolia za pół ceny. Zabiegi Exion BTL oraz depilacja laserowa teraz aż 50% taniej. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i zarezerwuj swój termin, zanim znikną wolne miejsca. Manufaktura Beauty Clinic w Bydgoszczy, ulica Chodkiewicza 19E. Odwiedź nas osobiście bądź na www.manufaktura.pl. Zrób coś dla siebie.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost, utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
13: I po reklamie.
14: To jest RMF Max.
15: Hity na maksa.
14: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
16: Ostatnie minuty uciekają. 15.33 losowanie, więc to jest ostatnia chwila, żeby jeszcze się zgłosić i zawalczyć o milion.
17: Wbijajcie na rmfmax.pl albo ślijcie SMS-a z hasłem MAX za 4,92 na nowy numer 7467.

0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Złota Kumulacja w RMF FM. Sejfy, złoto, kasa, milion złotych. Tu idziemy na całość, to jest ostatni wtorek w Złotej Kumulacji, ostatni wtorek września w Złotej Kumulacji dokładnie. Czekamy, jest sygnał, bardzo dobrze, telefon naładowany, to się liczy i teraz... Żeby ktoś odebrał. Jak ja bardzo chcę z kimś porozmawiać o tym właśnie, co się może za chwilę wydarzyć. Ja wiem, że może nie patrzycie w telefon, przeżywacie jeszcze naszych piłkarzy. Halo, tu Złota Kumulacja, z kim mam do czynienia? Paweł Jawor, cześć.
2: Halo.
1: Halo, dzień dobry, Złota Kumulacja, dzwonię w sprawie dużych pieniędzy, Paweł Jawor.
2: Dzień dobry, Julita z tej strony.
1: Cześć Julito, zaskoczona jesteś chyba bardzo.
2: Bardzo, bardzo.
1: Gdzieś cię zastałem? W jakichś takich okolicznościach? W pracy jesteś myślami? Czy przy czym? Przy obiedzie?
2: Wracam do domu.
1: Okej. Środek transportu? Jedziesz autobusem, idziesz piechotą, jedziesz autem?
2: Jedę samochodem.
1: Jedziesz samochodem. Słuchaj, jakieś mamy problemy chyba na łączach. Proszę, wybierz szybko numer sejfu od 1 do 30, żebyśmy mogli spokojnie już porozmawiać o tym, co wspaniałe.
2: 25.
1: I to mamy. Ale się cieszę. Sejf numer 25 jest twój. Ale Juli, to nie byłbym sobą, gdybym nie spróbował go odkupić od ciebie. W ogóle jest taka opcja? Rozważałaś to kiedyś?
2: Nie, zostaję przy sejfie.
1: Nawet jak nie powiedziałem żadnej sumy? A co jakbym powiedział, że jest więcej?
2: A ile proponujesz?
1: Proponuję 10 tysięcy złotych. Minimum w sejfach nie. 5 tysięcy złotych. To jest podwójna wartość minimum.
2: Nie, zostaję przy sejfie.
1: Mhm. No. Chyba masz coś upatrzonego, tak? Że tak idziesz, celujesz w największe kwoty, tak?
2: Coś sobie marzyłaś.
1: Coś sobie marzyłaś, żeby kupić, tak?
2: Oczywiście.
1: I co to by było?
2: No i dużo mam takich rzeczy, które chciałabym sobie kupić. Ciężko mi tak teraz wymyśleć na poczekaniu, ale dużo jest tego.
1: Okej, jest cała lista. Dobra, czwarta zawodniczka z ciebie. Ja proponuję ostatecznie 12 tysięcy złotych, a jaka jest twoja ostateczna decyzja? Sejf czy 12 tysięcy złotych? Przypomnę ci tylko, minimum w sejfach 5 tysięcy złotych, a nagroda główna to jest milion.
2: Zostaję przy sejfie.
1: A nic się nie rusza.
2: Nie.
1: No to co? Ostatecznie otwieramy.
2: Oczywiście.
1: Dobra. Wygrywasz. Trzymasz się tam mocno kierownicy?
2: Tak.
1: 5 tysięcy złotych i złoto wartości 3 tysięcy złotych.
2: Super, dziękuję bardzo.
1: Jest radość, jesteś tam jeszcze z nami, tak? Nie musisz zjechać na pobocze. Okej. Widzę, że jesteś mocno skupiona na jeździe, zwłaszcza jeżeli dotarły jeszcze do ciebie takie informacje, to powinnaś. A gdzie jesteś, tylko powiedz nam szybko. Z jakiej miejscowości? Gdzie jedziesz?
2: W Bydgoszczy.
1: Bydgoszcz, do Bydgoszczy, do Julity trafia 5 tysięcy złotych i złoto o wartości 3 tysięcy złotych. Gratulujemy Julicie. No.

0: Urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel. 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
2: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła.

0: Liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Jesień coraz bliżej. Czas pomyśleć o oponach. W Motobudrex sprawdzisz stan ogumienia, kupisz nowe opony na motopon.pl i skorzystasz z profesjonalnego montażu oraz serwisu wulkanizacyjnego. A na koniec umyjemy Twój samochód z 25% rabatem. Kup opony na motopon.pl i odbierz 25% rabatu na myjnie. Przygotuj auto na jesień i ruszaj w drogę czysty, bezpieczny i gotowy na każdą pogodę. Motobudrex, ulica Grunwaldzka 291 w Bydgoszczy. Bezpieczeństwo jest wyborem. Dlatego wybierz Motobudrex.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.

Późne popołudnie na Kujawach i Pomorzu ma być przyjemne, słoneczne, dlatego zachęcamy Was do tego, by po pracy albo szkole spędzić wolny czas na świeżym powietrzu. Temperatura podskoczy do około 20 stopni. W nocy nieco więcej chmur, ale nadal bez opadów deszczu. Po zmroku słupki rtęci obniżą się do minimum 9 i 10 kreski. Ciśnienie bez większych zmian nadal bardzo wysokie, a warunki biometeorologiczne korzystnie wpływają na nasze samopoczucie.

0: Ten numer jeszcze długo mi się nie znudzi. Shouse i Won't Forget You w RMF Max. A dzisiaj jeszcze przy tym pięknym słońcu, no nawet sobie można buzię opalić, powiem szczerze. Ja czuję, że mam takie wypieki.
1: No, rzeczywiście widać.
0: Coś jest, nie?
1: Ale ładnie, ładnie.
0: To z emocji, słuchajcie. Za chwilę 16.
1: Będzie flash, będzie pogoda, więc zostańcie z nami. Tu cały czas kanał nadawczy.
0: No to jedziemy. Bęgery też będą.
2: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Jesteś łowcą okazji? Szukasz najlepszych ofert. Metropolia za pół ceny. Od 28 września do 4 października ceny obniży ponad 100 partnerów akcji. Kupuj za pół ceny. Metropolia za pół ceny. Organizator: Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Metropolia za pół ceny. Kupuj o połowę taniej i zwiedzaj nasz region. Cały tydzień promocji. Szczegóły i oferty na zapółceny.metropoliabydgoszcz.pl.
3: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
4: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
5: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
6: Marzą Ci się nowe meble do salonu? Poznaj ofertę Gala Kolezione w SMS Meble. Wybrane kolekcje z ekspozycji teraz nawet do 40% taniej. Sofy, narożniki i fotele łączące komfort, jakość i ponadczasowy design. Odwiedź SMS Meble. Ulica Szajnochy 2, budynek B. Gala Kolezione. Komfort, który zostaje na dłużej.
7: Maxa, maxa, maxa daj, leci spot Max Fly. Maxa, maxa, maxa daj, leci spot Max Fly.

0: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
4: I po reklamie.

0: Cześć, z tej strony Igor.
1: Hello, this is Zina.
2: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
3: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
6: Tu RMF Max i najnowszy flash. O 16:00 Tomek Urbański, zaczynamy. 4,5% PKB, tyle w przyszłym roku Polska ma wydać na obronność. To prawie 200 miliardów złotych. Dużo, ale sprawdźmy, jak wypadamy w porównaniu do naszych wschodnich sąsiadów.
7: Ukraina planuje wydać w przyszłym roku na obronność, uwaga, aż 44% PKB. To ma być około 425 miliardów złotych. Jeszcze większy budżet wojenny planuje Rosja. Kreml zamierza wydać w przyszłym roku na armię po przeliczeniu niemal 800 miliardów złotych. 4 razy więcej niż my.
6: O czym informował Igor Skrzypek.
5: To jest RMF Max.
6: Dobra informacja dla pasażerów z regionu. Polskie linii kolejowe zakończyły odbudowę torów, a to oznacza powrót pociągów na trasę między Brodnicą a Jabłonowem Pomorskim.
8: Przypomnę, że powodem utrudnień były intensywne opady deszczu w sierpniu, które doprowadziły do osunięcia się skarpy. Konieczne były prace związane z odbudową toru na linii kolejowej 208. W minioną sobotę na trasę wróciły już pociągi towarowe, a wznowienie kursowania pociągów pasażerskich planowane jest pojutrze. To też ważna informacja dla pasażerów podróżujących na przykład z Torunia do Brodnicy, bo obecnie konieczne jest korzystanie z autobusu zastępczego właśnie na trasie Jabłonowo-Brodnica.
6: Podaje Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Kilka słów o promowaniu zasad ruchu drogowego wśród najmłodszych i inowrocławian. Ruszyła kolejna edycja konkursu plastyczno-fotograficznego. We Flash o 16 ze szczegółami zapozna Was Karolina Stramowska.
9: Służby mundurowe i popularny medyk zapraszają uczniów z powiatu inowrocławskiego do udziału w akcji Bezpieczna droga do szkoły. Zadaniem dzieci do 15 roku życia jest przygotowanie plakatu plastycznego. Z kolei młodzież w wieku od 15 do 19 lat wykonuje autorskie fotografie. Pracę można składać w Komendzie Straży Miejskiej przy ulicy Narutowicza do 15 października. Na laureatów czekają oczywiście atrakcyjne nagrody rzeczowe.
6: Tyle nasza reporterka. Powracamy do skarbów odkrytych we Włocławku. Jak Was informowaliśmy, to około 400 obiektów ze złota i srebra, które zostały znalezione u zbiegu Tumskiej oraz 3 maja, a także przy ulicy Królewieckiej. Jest to dobra okazja, by przyjrzeć się pracy archeologów.
10: Uzyskując pozwolenie na badania archeologiczne, każdy archeolog musi też przedstawić tak zwaną promesę, taki glejt z jednostki muzealnej, która zobowiązuje się przyjąć cokolwiek znajdzie do swoich zbiorów. W przypadku zarówno ulicy Tumskiej, jak i oczywiście ulicy Królewieckiej, gdzie same prowadziłyśmy tutaj badania, promesa obejmuje przyjęcie zabytków pochodzących z badań archeologicznych.
6: Wyjaśniała Alicja Drost-Lipińska z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. To był Flash o 16 w pigułce. Kolejny serwis z aktualnymi newsami już za godzinę. W nim m.in. sprawdzimy, kiedy zakończy się remont ulicy Poznańskiej w Bydgoszczy. Zostańcie z nami.
5: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: 9-10 stopni, tyle zobaczymy w nocy z wtorku na środę na termometrach w Bydgoszczy, we Włocławku i w Inowrocławiu. Poza tym po zmroku ma być umiarkowane zachmurzenie. Chmur nie zabraknie, ale bez opadów deszczu, zaznaczają synoptycy. Warunki biometeorologiczne pozostaną korzystne, z dobrym wpływem na samopoczucie. Jutro w środę nieco więcej chmur, ale nadal parasole nam się nie przydadzą. Na skali okolice 20 stopni uwaga na momentami dość silny wiatr.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
12: No dzień dobry, po godzinie 16:00.
13: Siemano, siemano.
12: Kanał nadawczy. Tak widzę w tych prognozach długoterminowych, że ciepło ma być jeszcze przez dłuższy czas. I z jednej strony się cieszę, ale z drugiej...
5: Max.
12: Jednak by się poleżało pod tym kocykiem, co?
13: Jesieniaro.
12: No a jak? Świderski i Borycka z wami do 18:00, a to już Armin van Buuren w RMF Max.

0: Sponsorem konkursu Obrona Tytułu Eksperta jest właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
1: No kochani, koniec laby, koniec wakacji, jutro początek roku akademickiego, ale...
2: Parówki już się grzeją?
1: Parówki już się grzeją w czajniku, oczywiście, że tak, ale nie no, my tak bardziej z przyjaźnią, my tak raczej z prezentem dla was z okazji tego nowego roku akademickiego. 1000 złotych na karcie podarunkowej do Media Expert jest do wygrania u nas dzisiaj.
2: Jeśli chcielibyście ją zgarnąć, to wbijajcie teraz na rmfmax.pl, wybierzcie przedmiot, który jest wam niezbędny w nowym roku akademickim, no i jeśli nas przekonacie...
1: Będzie komisja obrony tego oczywiście wyboru, złożona ze mnie i z Piotrka oczywiście. No, pytania trudne i tendencyjne, ale macie szansę się obronić.
2: Jak nas przekonacie, to zadzwonimy. No i...
1: 1000 złotych.
2: Trzeba będzie obronić właśnie ten swój wybór.
1: Tak jest. E-karta podarunkowa o wartości 1000 złotych na mediaexpert.pl. Teraz jeszcze możesz się załapać, tylko szybciutko śmigaj na rmfmax.pl, bo za chwilę dzwonimy.
0: Sponsorem konkursu Obrona Tytułu Eksperta jest właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.

0: Mrozu i bracia Kasperczyk w RMF Max, a tymczasem wyświetliło mi się, słuchajcie, że 84-letni Józef Peruga z Kalisza.
1: Pan Józef! Po raz czwarty. Ten, co pisał maturę.
0: Tak.
1: Tyle razy, ale nie
0: zdał. I teraz zamierza po raz czwarty ją napisać.
1: Po raz czwarty podejście do matury. To jest naprawdę niesamowite, żeby mnie się, słuchajcie, tak chciało, jak jemu się chce. Ja się poddaję, jak mam zrobić Duolingo przez 5 minut.
2: Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami.

0: bez laktozy Polmlek. 1 litr 2 plus 1 gratis. Zaledwie 3,33 za sztukę przy zakupie 3. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Akademia Kujawsko-Pomorska. Zdobądź dyplom i nowe możliwości. Bogata oferta studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich, podyplomowych, w tym prawo także międzynarodowe i Unii Europejskiej, pielęgniarstwo, obronność i bezpieczeństwo, filologię, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje. Zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl Toruńska 55. Do zobaczenia na Akademii Kujawsko-Pomorskiej w Bydgoszczy.
2: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
3: A co ten projekt oferuje?
2: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
3: Gdzie dowiem się więcej?
2: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
4: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27.
5: Co robisz w weekend?
6: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
5: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
6: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
5: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
6: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
5: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
7: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
11: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
12: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

0: Bardzo lubimy takie bity, bardzo lubimy takie tempo. To Maroon Hofstadt w RMF Max. 31 minut po godzinie 16.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Świderski i Borycka.
0: To my.
2: No i to jest czas, żeby magister Świderski i magister inżynier Borycka Justyna jako komisja egzaminacyjna przesłuchali dzisiaj Olgę. Dzień dobry, pani Olgo.
0: Witamy.
3: Dzień dobry.
2: Bardzo się cieszymy, że panią słyszymy w dobrej formie, rozumiem, przed początkiem roku akademickiego jeszcze.
3: Oczywiście, forma idealna.
2: Dobrze.
3: Do pracy i studiów.
2: Rozgrzana Olga do tego, żeby dzisiaj jeszcze obronić przed nami swój wybór ze strony rmfmax.pl. Do zgarnięcia karta podarunkowa o wartości 1000 zł do wykorzystania na mediaexpert.pl. No to pani Olgo, przedmiotem pani pracy był głośnik Marshall Acton 3 o kultowym designie i z nowym Bluetoothem 5.2. Taki przedmiot pani wybrała na naszej stronie. Co skłoniło do takiego wyboru?
3: No właśnie to, że taki kierunek jak chemia w szkole, dosyć trudny, potrzebuje dobrego wyposażenia do prowadzenia badań, takich pionierskich badań naukowych, którymi się właśnie zajmuję. I chciałam sprawdzić, jak fale, jaki wpływ ma bas po prostu z tego głośnika Marshalla na zlewki i ciecze, które w nich się znajdują.
2: Proszę.
3: I pomyślałam, że to będzie coś super, żeby właśnie takie badania przeprowadzić, a głośnik Marshall się idealnie do tego nada. Mhm.
0: Czyli tak będą wyglądać pani te pionierskie badania z tym nowym sprzętem?
3: Tak, badania będą miały potwierdzić, że bas Marshalla jest idealny jako mieszadło magnetyczne, a dodatkowo jak już się sprawdzi do badań naukowych, no to będzie wykorzystywany po nocach, no bo przecież nauka wymaga porządnego brzmienia.
2: Okej. A jak często w trakcie badań zdarzyło się pani zasnąć bez wyżej wymienianego głośnika?
3: Codziennie. Dlatego jest to mi tak niezbędne.
2: Rozumiem. No to panie magistrze Piotrze, co robimy? No
0: to chyba nie ma innego wyjścia.
2: Petentką.
0: Piąteczka. Pani Olgo, karta podarunkowa do Media Expert o wartości 1000 zł leci do pani.
3: Ojejku, super, to badania. Jak się tylko dokończę, to od razu zapoznaję z wynikami.
2: Bardzo dobrze. Na mediaexpert.pl tysiak masz do wygrania, do wydania w zasadzie, bo już go wygrałaś, więc na głośnik na pewno wystarczy, a może coś jeszcze się złapie. Dzięki.
3: Oczywiście.
2: Olga, miło cię było słyszeć.
0: Trzymaj się, pa.
3: Studia uratowane. Dzięki, pa.
4: Zawierała lokowanie produktu.
1: W programie lokowano znak towarowy MediaExpert, należący do właściciela sieci sklepów MediaExpert i MediaExpert.pl.

0: Śmigamy po pracy. Evan i All of My Love razem z Easy Bizu, a to jest nowość w RMF Max.
1: Nowość od DJ-a i producenta prosto z Finlandii. Jeżeli kojarzycie takie numery jak Hollow czy Hearts, to właśnie to jest ten typ.
0: Ten typ to robił i bardzo dobrze to zrobił. My za chwilę jeszcze sprawdzamy najświeższą prognozę pogody w RMF Max, więc bądźcie blisko. RMF Max. A potem mój ulubiony Tame Impala. Reklama.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
6: Chciałbym jechać, ale te koszty.
5: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
6: Serio?
5: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
6: Gdzie to znaleźć?
5: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
7: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
8: Co robisz w weekend?
9: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
8: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
9: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
8: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
9: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
8: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
10: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
11: Trzecia edycja gali Sport Lab Fight. 17 października hala Grupa Moderator Arena w Bydgoszczy stanie się miejscem, gdzie siła zmierzy się z umiejętnościami. Sport Lab Fight. MMA K1 Box. Bydgoscy fajterzy wejdą do klatki, żeby pokazać, na co ich stać. Galę poprowadzi
12: Łukasz Juras Jurkowski. Ja też tam będę, a zatem kup bilet na www.sportlabfight.pl. Nie możesz tego przegapić. Do zobaczenia!
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też

0: informacji na witaj.pl/zestawy.
1: Orlen z energią po rabaty.
2: Wpadnij ze znajomymi do Mystic na Długą 28. Poczuj niepowtarzalny klimat tego miejsca i skosztuj koktajle skomponowane z naturalnych produktów najwyższej jakości. Zapraszamy na niezapomniane weekendy z gwiazdami muzyki klubowej. Mystic Długa 28. U nas zorganizujesz imprezy firmowe i okolicznościowe. Jesteśmy otwarci cały tydzień. Więcej na naszym fanpage'u.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.
6: RMF Max.
7: Hity na maksa.
6: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
8: Dziewięć, 10 stopni, tyle zobaczymy w nocy z wtorku na środę na termometrach w Bydgoszczy, we Włocławku i w Inowrocławiu. Poza tym po zmroku ma być umiarkowane zachmurzenie. Chmur nie zabraknie, ale bez opadów deszczu, zaznaczają synoptycy. Warunki biometeorologiczne pozostaną korzystne, z dobrym wpływem na samopoczucie. Jutro w środę nieco więcej chmur, ale nadal parasole nam się nie przydadzą. Na skali okolice 20 stopni uwaga na momentami dość silny wiatr.

0: No miło się śmiga z pracy przy tym The Weekendzie. Blinding Lights w RMF Max. Za 10 minut będzie 17.
1: A my teraz na tapet bierzemy Wozinię. Kojarzysz Justyna?
0: Nie.
1: To najpopularniejszy bramkarz.
0: Czy to wstyd?
1: Nie, żaden wstyd.
0: Dobra. No.
1: Słuchajcie, to najpopularniejszy bramkarz tegorocznych Mistrzostw Świata, który po nich zebrał aż 30 baniek obserwujących na Instagramie. No i teraz chłop narzeka, że nie może wyjść spokojnie sobie do knajpy, bo każdy chce z nim zrobić fotę.
0: No widzisz, nie chcę nic mówić, ale no po prostu było grać jak Polacy, to by nie miał takiego problemu, no.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
0: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
0: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
0: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Trzecia edycja gali Sport Lab Fight. 17 października hala Grupa Moderator Arena w Bydgoszczy stanie się miejscem, gdzie siła zmierzy się z umiejętnościami. Sport Lab Fight, MMA, K1, Box. Bydgoscy fajterzy wejdą do klatki, żeby pokazać, na co ich stać. Galę poprowadzi
6: Łukasz Juras Jurkowski. Ja też tam będę, a zatem kup bilet na www.sportlabfight.pl. Nie możesz tego przegapić. Do zobaczenia!

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
4: W te 5 lat pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
5: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
6: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
8: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
9: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: I po reklamie.

0: 1 FM.
1: Jest 17 w RMF Max, pora na najnowszy flash. Tomek Urbański, witam i zapraszam. W Unii Europejskiej obowiązuje już dyrektywa, która ma ograniczyć tzw. greenwashing. Zgodnie z nowymi przepisami słowa takie jak eko czy zielony na opakowaniu będą wymagały certyfikatu i potwierdzenia, mówi profesor Bożena Czech z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
2: Chociażby na przykład to, że mówimy, że coś jest ekologiczne, bo na przykład ma tylko samo opakowanie ekologiczne, a sam produkt niekoniecznie. Albo na przykład mówimy, że coś jest bez freonu, chociaż i tak freonu już od wielu lat w Polsce używać nie można.
1: W Polsce nowa dyrektywa ma obowiązywać od 2027 roku.
0: To jest RMF Max.
1: Kierowcy, jeszcze trochę cierpliwości. Przedłuża się remont ulicy Poznańskiej w Bydgoszczy. Kiedy zakończą się prace? We Fleszu o 17 pytamy Katarzynę Muszyńską, rzeczniczkę Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.
3: W najbliższych dniach zakończą się roboty na ulicy Poznańskiej. Na przełomie września i października przy sprzyjających warunkach atmosferycznych wykonane zostanie oznakowanie poziome.
1: W tym roku na remonty i modernizację ulic zabezpieczono 15 milionów złotych.
3: Kolejne ponad 15 milionów zarezerwowane zostało między innymi na przebudowę ulic Podmiejskiej i Srebrnej na Osowej Górze.
1: A dzisiaj, jak już wiecie z naszych fleszy, wystartował remont Kamiennej. Tragiczny pożar w gminie Łabiszyn niedaleko Żnina. Zginął 86-latek. W jego domu wybuchł dziś pożar, prawdopodobnie po wybuchu butli z gazem. I pozostałe informacje. W inowrocławskim szpitalu powstał zakład opiekuńczo-leczniczy. Pierwsi pacjenci już korzystają z jego usług.
4: Opieka nad pacjentem nie kończy się w momencie zakończenia leczenia szpitalnego. Dla wielu osób powrót do zdrowia, samodzielności wymaga czasu, systematycznej pielęgnacji, rehabilitacji i stałego wsparcia medycznego. Odpowiedzią właśnie na te palące potrzeby jest nowo utworzony w naszym szpitalu zakład opiekuńczo-leczniczy.
1: Tyle dyrektor szpitala Bartosz Myśliwiec. To nie koniec inwestycji. Nowoczesny sprzęt trafił też do pracowni hemodynamiki.
5: Mamy w tej chwili nowy aparat. Poprzedni był już, jak Państwo widzieli, wyeksploatowany. 28 tysięcy zabiegów to nie jest normalne. Normalny okres eksploatacji to jest 10-15 tysięcy zabiegów. Dbając o ten aparat, udało nam się tak długo na nim pracować. Teraz mamy nowy aparat, który nam zapewni możliwość pracy na najbliższe 5, może 10 lat.
1: Przypuszcza Marek Radomski, koordynator pracowni hemodynamiki. Teraz jeszcze na koniec propozycja dla aktywnych. W niedzielę, 4 października, odbędzie się półmaraton włocławskim. To już 13. edycja tego wydarzenia, za którym stoi Wektra.
6: Jak robiliśmy ten pierwszy półmaraton, nie wiedzieliśmy, że będzie trwało to tak długo. Przyjeżdżają niektórzy specjalnie, układając swoje plany urlopowe nawet ze Stanów Zjednoczonych, aby wystartować w półmaratonie.
1: To był Marek Budecki, prezes włocławskiej Wektry. Półmaratonowi będą towarzyszyć biegi dla dzieci i młodzieży.
0: Zaraz pogoda w RMF Max.
7: Zaraz pogoda w RMF Max.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: W nocy na Kujawach i Pomorzu spodziewajcie się umiarkowanego zachmurzenia. Padać nie powinno, tak przynajmniej twierdzą lokalni synoptycy. Po zmroku słupki rtęci obniżą się do okolic 9 i 10 kreski. Tak ma być w Bydgoszczy, a także we Włocławku i w Inowrocławiu. Ciśnienie nadal bardzo wysokie, ustabilizowane. Jutro w środę także pogoda ma dopisywać, choć pojawi się nieco więcej chmur. Nadal jednak parasole nam się nie przydadzą na skali okolice 20 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa. Hity na maksa.
8: 5 po 5 fermy w Max. Kawka wjechała, tętno jest w normie. Dzisiaj dzień kawy.
9: No tak, więc jakby co, to słuchajcie, ostatni moment, żeby było zdrowo. Teraz. Ostatnia kawka. A
8: można
9: my z wami jeszcze do 18, tak. RMF Max.
8: Nasz ulubiony podkład.
9: Pod ostatnią kawę dziś? Totalnie. Będzie jeszcze przyrodniczo za chwilę, słuchajcie, w kanale nadawczym. Będziemy was potrzebować, więc bądźcie blisko.
8: Świderski i Borycka.
9: A to Alan Walker i Ava Max.

0: No naprawdę pięknie to brzmi. 11 minut po godzinie 17. Two Colors i Loveful. A tymczasem zabieramy was
1: daleko. 11 minut po godzinie 17, a nas właśnie dobiegły wieści o tym, że amerykańscy biolodzy mają nowych kandydatów do tytułu najgłośniejszego ptaka na świecie. Dzwonnik nagogardłowy, nie, przepraszam, nagogardły dzwonnik oraz Kariama czerwononoga. Dlatego pytanie na dziś musi brzmieć: jak brzmi dzwonnik nagogardły? No musimy to wiedzieć, bo wiemy tylko jak się nazywa, a nie wiemy jak brzmi.
0: No właśnie, także dajcie to znać na naszego Messengera, nagrajcie głosówkę, jak brzmi dzwonnik nagogardły oraz Kariama czerwononoga.
1: Nie no, tylko dzwonnik, żeby nie mieszać, wiesz. Dzwonnik nagogardły jak brzmi.
0: No dobra, Messenger RMF Max jest do waszej dyspozycji, nagrywajcie głosówki. Pośmiejemy się troszeczkę.
1: No to jest piękna chwila, piękny moment w przyrodzie, no. Czekamy na wasze głosówki.
0: Celebrujmy ją.
2: To jest nowość RMF Max.
1: No i gramy jeszcze nowości. Karol G z nowej płyty. Tutaj też Rusowski. Dajcie głośniej. Baby.

0: I znowu ci Szwedzi, oni chyba nas dzisiaj prześladują. Maxwell i Bon, 22 minuty po godzinie 17. Tutaj cały czas kanał nadawczy w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Świderski i Borycka.
2: Wracamy jednak do przyrodniczego świata, kochani, o tej porze. Bo dotarły do nas wiadomości, że mamy dwóch nowych kandydatów do tytułu najgłośniejszego ptaka na świecie. Wśród nich dzwonnik Nagogardły, który jak brzmi, Piotrek?
0: Jak brzmi, zaraz się przekonamy, ale słuchajcie, jego śpiew może osiągać natężenie przekraczające nawet 120 decybeli.
2: No to dobrze, no to sprawdźmy, czy według was, kochani, ekipo RMF Max, właśnie tak brzmi.
3: Myślę, że dzwonnik Nagogardły może brzmieć tak samo lub bardzo podobnie, jak moja żona, kiedy zostawię naczynie w zlewie, nieumyte, a brzmi to mniej więcej tak. Co to jest?
2: Ciekawe, ale słyszę, czuję tą naturę właśnie
0: tak,
2: w tym.
0: Tak, 120 decybeli, no, mogłoby być blisko.
2: To jest druga propozycja. Czujesz, tak jakby, wiesz, dotykam teraz trawy, nie?
0: Tak.
2: Piękne, to wszystko
0: łączymy
2: dzięki wam.
0: Łączymy się z naturą.
2: Dobrze, ale to jeszcze nie koniec, słuchajcie. Szukamy cały czas tego najlepszego odpowiednika. Jak brzmi dzwonnik Nagogardły?
0: Nagrywajcie głosówki na Messengera RMF Max. Czekamy, no i będziemy puszczać. Jeżeli jeszcze tego nie robiliście, tym bardziej zapraszamy. Messenger RMF Max jest do waszej dyspozycji.
4: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Nie odkładaj siebie na potem. Teraz jest dobry moment. Manufaktura Beauty Clinic dołącza do akcji Metropolia za pół ceny. Zabiegi Exion BTL oraz depilacja laserowa teraz aż 50% taniej. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i zarezerwuj swój termin, zanim znikną wolne miejsca. Manufaktura Beauty Clinic w Bydgoszczy, ulica Chodkiewicza 19E. Odwiedź nas osobiście bądź na www.manufaktura.pl. Zrób coś dla siebie.
17: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
18: I po reklamie.

0: No jest pięknie, romantycznie, ale mam nadzieję, że jesteście gotowi. Zalia za nami w RMF Max, 33 minuty po 17, a my znów w klimacie
1: przyrodniczym.
0: Tak, natury, jesteśmy w naturze. Dzwonnik nagogardły to jest ptak, który kandyduje do tytułu najgłośniejszego ptaka na świecie. No i my sprawdzamy, jak on brzmi.
2: Nagogardły!
0: Przedstawia się od razu.
1: No.
0: Coś pięknego. Co mamy jeszcze?
1: Matko. Kurczę, to jakiś agresywny ten dzwonnik.
0: Trochę agresywny, ale czy może być blisko prawdy w ogóle?
1: No niby jego odgłos przypomina uderzenie młotka w kowadło. No.
0: Trochę tak brzmiało. A ten to leniwiec trochę, nie? Coś tym jest. Ale o tej porze to już się nie dziwię.
1: Nie dziwimy, nie
0: to
1: dziwimy.
0: To już można.
3: Kanał nadawczy RMF Max. Świderski i Borycka.

0: Rianka ciągle w formie. 20 minut zostało do godziny 18. Tutaj kanał nadawczy w RMF Max.
1: A to wciąż moim zdaniem jeden z jej najlepszych numerów i banger, jakich mało. Dobrze wam gramy dzisiaj na powroty z pracy, ale sprawdzamy też ważne wiadomości pogodowe. Najświeższa prognoza będzie u nas za chwilę, więc nie odchodźcie daleko. No a potem będzie grany między innymi Tobi Romeo i Dua Lipa. Także dzieje się fajnie z nami. Zostańcie z RMF Max.
2: Reklama.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
2: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
4: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub

0: Bez laktozy Polmlek. 1 litr 2 plus 1 gratis. Zaledwie 3,33 za sztukę przy zakupie 3. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Tekiotes 8 Pro. 7 miejsc, automatyczna skrzynia, 175 koni, panoramiczny dach, grzane fotele i kamery 360 stopni. Teraz już od 113 500 zł. Finansowanie 50 na 50 lub leasing 101%. Do tego ubezpieczenie za złotówkę i opony zimowe. Samochód dostępny od ręki. Moto Budrex Jack. Bydgoszcz, Fordońska 185. Zadzwoń 600 026 446.

0: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
1: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
2: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
3: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
4: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: I po reklamie.

0: Z takim przyjemnym tyry, tyry dobijamy do godziny 18:00. Milky, Just the Way You Are, David Guetta Remix w RMF Max.
1: Ale zleciał ten kanał nadawczy, co?
0: Strasznie szybko.
1: Mega szybko, a jutro będzie jeszcze szybciej, bo jutro świętujemy urodziny RMF Max i będziemy mieli gości tyle, że my się nie możemy w tym
0: połamać. Masa niespodzianek i będzie się działo. Musicie być razem z nami, zaglądajcie na sociale, no i słuchajcie kanału nadawczego po 15:00.
1: Świderski i Borycka, słyszymy się jutro i będą goście, więc bądźcie z RMF Max.
0: Bye, bye.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799.

0: Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. Tylko w tę środę z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista, Lavazza, krema Egusto 1 kg, różne rodzaje. 59,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie produkty Alpro. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Ariel. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
1: Jesteś łowcą okazji? Szukasz najlepszych ofert. Metropolia za pół ceny. Od 28 września do 4 października ceny obniży ponad 100 partnerów akcji. Kupuj za pół ceny. Metropolia za pół ceny. Organizator: Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Metropolia za pół ceny. Kupuj o połowę taniej i zwiedzaj nasz region. Cały tydzień promocji. Szczegóły i oferty na zapółceny.metropoliabydgoszcz.pl.
2: Czujesz, że czas na kolejny krok w karierze?
3: Chcę zdobyć nowe kompetencje, ale zależy mi na praktycznej nauce.
4: Wybierz studia podyplomowe hybrydowe w Wyższej Szkole Gospodarki. Zdobywaj wiedzę i praktyczne umiejętności na kierunkach takich jak bezpieczeństwo i higiena pracy, kadry i płace czy zarządzanie w ochronie zdrowia.
3: To świetna okazja, żeby się rozwijać.
4: Wybierz swój kierunek i sprawdź ofertę na podyplomowe.byt.pl.
5: Jesień coraz bliżej. Czas pomyśleć o oponach. W Motobudrex sprawdzisz stan ogumienia, kupisz nowe opony na motopon.pl i skorzystasz z profesjonalnego montażu oraz serwisu wulkanizacyjnego. A na koniec umyjemy Twój samochód z 25% rabatem. Kup opony na motopon.pl i odbierz 25% rabatu na myjnie. Przygotuj auto na jesień i ruszaj w drogę czysty, bezpieczny i gotowy na każdą pogodę. Motobudrex, ulica Grunwaldzka 291 w Bydgoszczy. Bezpieczeństwo jest wyborem. Dlatego wybierz Motobudrex.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
8: I po reklamie.

0: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
1: RMF Max, czas na najnowszy flash. Tu Tomek Urbański. Zaczynamy. Duże zmiany w inowrocławskim szpitalu. Krótko o nich teraz dyrektor placówki Bartosz Myśliwiec.
2: Będziemy mieli przyjemność oficjalnie otworzyć zakład opiekuńczo-leczniczy przeznaczony dla pacjentów wymagających opieki długoterminowej, ale także otwarcie dwóch ważnych pracowni w oddziale kardiologicznym, czyli pracowni elektrofizjologii zajmującym się diagnostyką i leczeniem inwazyjnym zaburzeń rytmu serca, ale także z prezentacją nowego angiografu hemodynamicznego, który jest niezbędny do leczenia choroby niedokrwiennej serca.
1: Z kolei pracownia elektrofizjologii została właśnie wyposażona w nowoczesny sprzęt medyczny. Zyskają na tym pacjenci z problemami kardiologicznymi. W inowrocławskim szpitalu diagnozuje się i leczy różne formy zaburzenia rytmu serca.
3: Najczęściej spotykanym zaburzeniem rytmu w populacji Polski jest migotanie przedsionków i przeciętnie 5% Polaków odczuwa wszelkie niedogodności związane z tym zaburzeniem rytmu. Leczenie inwazyjne, czyli zabiegowe, całkowicie eliminuje najczęściej zaburzenie rytmu, ponieważ usuwa podłoże, tą podstawę elektrofizjologiczną, na bazie której dochodzi do zaburzeń rytmu serca.
1: Wyjaśniał Grzegorz Bojarski, koordynator pracowni elektrofizjologii.
0: To jest RMF Max.
1: Drogowce z Bydgoszczy szykują się do czwartej edycji programu utwardzania gruntówek. W planach 50 nowych zadań. Jakie ulice są na liście? O tym Monika Jędrzejewska.
4: Są to ulice na Osowej Górze, Miedzyniu, w Fordonie, na Jachcicach, Wyżynach i w Sierniczku. Na liście są m.in. Jeziorna, Płońska, Szpakowa, Porzeczkowa i Płociowa. 10 ulic znalazło się też na liście rezerwowej, a to oznacza, że zostaną wykonane, o ile znajdą się na to pieniądze. Dokładną listę ulic, które do 2030 roku zyskają twardą nawierzchnię, znajdziecie na stronie Zarządu Dróg.
1: Podaje nasza reporterka. Woda dostarczana dla mieszkańców gminy Zławieś Wielka ponownie spełnia wszystkie normy sanitarne. Oficjalnie potwierdził to sanepid. Jakie są najnowsze ustalenia?
5: Sanepid podaje, że woda spełnia wszystkie wymagania, a to oznacza, że można ją pić bez przygotowania, przygotowywać posiłki, kąpać się, prać i po prostu korzystać bez ograniczeń. Decyzja dotyczy mieszkańców miejscowości Pędzewo od posesji nr 67 w kierunku Górska, Górsk, Stary Toruń, Przysiek, Błotka, Rozgarty, Czarne Błoto oraz Cegielnik. Badania laboratoryjne potwierdziły, że próbki wody są wolne od bakterii grupy coli, enterokoków jelitowych i innych niebezpiecznych mikroorganizmów.
1: Informowała reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. A teraz w RMF Max ciekawa propozycja dla przedsiębiorczych osób z Włocławka i okolicznych miejscowości. Powiatowy Urząd Pracy zachęca do sięgnięcia po kasę na uruchomienie własnego biznesu. Co wy na to? Nabór potrwa od 12 do 14 października.
6: Będzie ładnie?
0: Za chwilę pogoda w RMF Max.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Na antenie RMF Max mamy dla Was aktualną prognozę pogody na kolejne dni. Jutro, czyli w środę, na Kujawach i Pomorzu liczne rozpogodzenie w postaci słońca, ale chmur też nie zabraknie, tak przynajmniej twierdzą lokalni synoptycy. Na razie jednak bez opadów deszczu. Tego dnia na termometrach maksymalnie 20 stopni, tak będzie w Bydgoszczy, a także we Włocławku i w Inowrocławiu. Uwaga na momentami dość silny wiatr. W czwartek i w kolejnych dniach, co najmniej do niedzieli, pogoda ma dopisywać.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
8: Jak dalej będzie taka pogoda, to chyba w weekend jadę nad morze się wykąpać. Nie nad śródziemne, nad nasze bałtyckie. Przemek Grabowski, witajcie we wtorek po 18. Przynoszę wam hity, nowości. Sprawdzamy też najlepszych od 20. na liście Hot Bands. Somber też przez ostatnie tygodnie ma tam swoje miejsce. Macie go teraz.

Tak, dla wszystkich budowlańców, no pytanie do was, kto ostatnio robił remont, na przykład łazienki? No i ile to kosztowało, już nie pytam, ale czy trwało dłużej niż powinno? Nie przejmujcie się, tak jest również u nas w RMF Max. Jutro wyjątkowe święto, słuchajcie, otwieramy nasze nowe studio. Miało być szybciej, trwało trochę dłużej, ale już wszystko skończone. Teraz wiecie, czyszczenie, jutro oficjalne przecięcie wstęgi, no i pierwszy dżingiel, tak więc świętujcie z nami już od rana. No i z tego nowego studia jutro też Lost Frequencies, ale macie go teraz u mnie jeszcze ze starego, też jest fajne. Lost Frequencies w RMF Max, jego para ISO.

0: Po polsku, trochę po angielsku, taki ponglish. No dobrze, że nie po chińsku. No i chyba wpadło w ucho, prawda? Startup Company, MJ Deli, FIFA Rafa Tura Rura. Głosujcie na tego gościa, bo ma swoje 5 minut wiralowo i może podbije listę hopbence w tym tygodniu. rmfmax.pl, nowe wydanie od 20. A jeszcze w tej godzinie nasza jesieniara. Skoro taka piękna jesień, to Roxy szybko zaśpiewała coś na jesień, że jesień trwa bez końca. Kto by chciał, jak śpiewa Roxy, sprawdzimy to za kilka minut.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Wybierz studia dla siebie. Magisterskie, licencjackie, inżynierskie, podyplomowe. Kilkadziesiąt kierunków i specjalności, w tym prawo i prawo w zarządzaniu, pielęgniarstwo, administracja, filologia angielska, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje, zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza. I po reklamie.
1: Z tej strony Asia.
2: Tu Radek.
3: Cześć, tu Daria Zawiałow.
4: Hey, it's Dua Lipa.
5: Cześć, tu Dawid Mięzek. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

Passenger to Alex Warren, który rządzi także na liście Hot Bands. Teraz numer, który może porządzić się w szczególności, gdy piękna jesień za oknem, bo Roxy, no Roxy Węgiel oczywiście, ma dla nas piosenkę Na jesień. Jesień trwa. Ciekawe, jak wygląda jej małżeńskie życie, kiedy przychodzi taka jesień i spadną wszystkie liście i już nie ma festynów, nie występuje na żywo. No to może rzeczywiście Roxy siada wtedy na fotelu przy kominku, robi na drutach i śpiewa jesienne hity, tak jak teraz nasza nowość. Roxy Węgiel, jesień trwa bez końca. A może robi ludziki z kasztanów? A może jakieś ogórki? Nie, na ogórki to za późno. Ale może robi weki na zimę? O, grzybki marynuje, w occie takie naprawdę bardzo dobre. A może robi smalec już na zimę? Okej, rozkręciłem się. Roxy śpiewa teraz.

0: przy takim bicie, przy takiej nucie człowiek myśli, niech weekend przychodzi szybko, będzie można gdzieś wyjść, potańczyć, no ale we wtorek też można sobie potańczyć, zrobić głośniej. To był Marlon Hofstadt, I Like. To jest mój kandydat do jedynki tego tygodnia na liście Hot Bands. Nowe wydanie dzisiaj od 20, za chwilę, no kolejny, przynajmniej do pierwszej trójki, Eli Oaks i jego Reasons. Sprawdzimy też szybko, co w pogodzie.
1: Reklama. Marian, jakoś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
2: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z nowego ekspresu.
1: No, tego z Media Expert.
2: No tak.
3: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach.

0: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
0: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: I po reklamie.
2: Na antenie RMF Max mamy dla Was aktualną prognozę pogody na kolejne dni. Jutro, czyli w środę, na Kujawach i Pomorzu liczne rozpogodzenia w postaci słońca, ale chmur też nie zabraknie, tak przynajmniej twierdzą lokalni synoptycy. Na razie jednak bez opadów deszczu. Tego dnia na termometrach maksymalnie 20 stopni, tak będzie w Bydgoszczy, a także we Wrocławku i w Inawrocławiu. Uwaga na momentami dość silny wiatr. W czwartek i w kolejnych dniach, co najmniej do niedzieli, pogoda ma dopisywać.

0: świeże, wrześniowe, wieczorne powietrze i ten kawałek. Oczywiście, jak sąsiad akurat w piecu nie napali oponami. Swedish House Mafia, uwielbiam ten beat. Happiness is so sad. No i wracam z dobrymi kawałkami. Czeka ekipa Tempest City. Wczoraj wrócili na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Będą też nowości, wieczorne premiery. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto być.
1: Max. Tu RMF Max Bydgoszcz. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Podpowiadam, co w naszym mieście pięknego się dzieje w najbliższych dniach. Jeżeli macie ochotę na to, żeby trochę się pośmiać i miło spędzić wieczór, to 2 października w Bydgoszczy, w Botaniku tak konkretnie, czeka nas stand-upowa bitwa komików. Wielki powrót, to wy wybieracie najśmieszniejszego komika, także polecam. Bilety na to wydarzenie jeszcze są, jeszcze na was czekają. Możecie w tematach komediowych zaglądać też na eksperymenty komediowe Macieja Twardowskiego. To będzie 10 października. Wiktor Sumliński wpada do nas 16 i jeszcze w tym miesiącu, 18 października, będzie Bartosz Zalewski. Także krótko mówiąc, w najbliższym czasie nudzić pod kątem stand-upowym to z całą pewnością się nie będziemy. Natomiast powoli myślimy już o tym najbliższym weekendzie, a w najbliższy weekend w Bydgoszczy czeka nas Fervor, czyli międzynarodowe spotkania ze sztuką uliczną. Trzeba mieć oczy i uszy szeroko otwarte. Dużo dobrego czeka nas na bydgoskich ulicach.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
3: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Wpadnij ze znajomymi do Mystic na Długą 28. Poczuj niepowtarzalny klimat tego miejsca i skosztuj koktajle skomponowane z naturalnych produktów najwyższej jakości. Zapraszamy na niezapomniane weekendy z gwiazdami muzyki klubowej. Mystic Długa 28. U nas zorganizujesz imprezy firmowe i okolicznościowe. Jesteśmy otwarci cały tydzień. Więcej na naszym fanpage'u.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
10: Bo teraz w Auchan przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: I po reklamie.
12: Marek.
13: Zuśka.
14: Hey, Trickier.
15: Hey, it's Somber.
16: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
17: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
18: Czas na flash na antenie RMF Max. Tu Tomek Urbański. Witam i zapraszam. Są nowe utrudnienia dla kierowców w Bydgoszczy. To remont ulicy Kamiennej. Chodzi o północną jezdnię od Wyścigowej w kierunku centrum miasta.
19: Inwestycja zakłada między innymi wzmocnienie nawierzchni poprzez wbudowanie specjalnych siatek szklano-węglowych, a także frezowanie istniejącej nawierzchni, wykonanie jej nowych warstw, regulacje wpustów i studzienek kanalizacji deszczowej, a także wykonanie trwałego oznakowania poziomego, tak zwanego grubowarstwowego.
18: Wyjaśniała Katarzyna Muszyńska, rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.
20: To jest RMF Max.
18: Miejskie zakłady komunikacyjne w Bydgoszczy zakończyły pierwszy etap modernizacji zajezdni. Szykują się jednak do kolejnej inwestycji. Więcej o sprawie Monika Jędrzejewska.
8: MZK zakończyły budowę instalacji do ładowania elektrycznych autobusów i elektrowni fotowoltaicznej przy ulicy Inowrocławskiej. Ładowarki obsługują już 11 kupionych w tym roku pojazdów. Miasto tymczasem zabiega o środki na zakup kolejnych 20. Dobiegły również końca prace przy modernizacji zajezdni przy ulicy Toruńskiej. Inwestycja warta 102 miliony złotych czeka obecnie na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. MZK szykuje się też do rozbudowy hali przeglądowej służącej do serwisowania długich składów. Tu spółka szuka obecnie źródeł finansowania.
18: Informowała nasza reporterka. Babie lato na Kujawach i Pomorzu. Warto to wykorzystać i wolny czas spędzić na świeżym powietrzu. Także w Inowrocławiu Auro dopisuje, o czym z mieszkańcami rozmawiała Karolina Stramowska.
12: Piękna pogoda dzisiaj, łapie pani ostatnie słońce, jeszcze jesienią?
13: Tak, łapię. Tam maleńkimi krokami zmierzamy ku zimie, więc trzeba czepać.
12: Nie zapowiada się, żeby zima miała przyjść?
13: W tym tygodniu rzeczywiście piękna pogoda, ale później nie wiadomo, co będzie.
12: Nie za zimno dzisiaj panu w tych krótkich spodenkach?
14: Nie, dzisiaj bardzo ładna pogoda, ciepło, nawet bez bluzy wyszedłem, mimo krótkich spodenek.
12: A jakie plany na popołudnie?
14: Pójdę z córką i z żoną, no bardziej pojadę, bo pójdziemy na rowery.
18: Powiedzieli naszej reporterce Inowrocławianie. Zaglądamy do Wrocławka. W ostatnim czasie głośno zrobiło się o odkryciach dokonanych u Zbiegu Tumskiej oraz 3 maja, także przy ulicy Królewieckiej. Przypomnijmy, archeolodzy na terenie wyburzonej kamienicy wydobyli z ziemi około 400 obiektów ze złota i srebra, w tym carskie monety oraz historyczną biżuterię. Skąd ich obecność?
15: Jako dział archeologiczny Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku prowadzimy szereg prac wykopaliskowych w obrębie ścisłego centrum Włocławka. Ścisłe centrum Włocławka jest obszarem objętym ochroną konserwatorską i wszelkie prace ziemne wymagają uzyskania zezwolenia na te prace.
18: Powiedziała na antenie RMF Max Alicja Drost-Lipińska z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
20: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
18: Synoptycy na jutro dla Kujaw i Pomorza zapowiadają zarówno chwile ze słońcem, jak i z chmurami. Zachmurzenie ma być umiarkowane, momentami duże. No ale bez opadów deszczu, a to oznacza, że parasole nam się nie przydadzą. Sprawdźmy temperaturę. W środę na termometrach w Bydgoszczy, we Wrocławku i w Inowrocławiu maksymalnie 20 stopni. W czwartek więcej słońca, nadal bez opadów, a na termometrach 19, 20 z plusem. W kolejnych dniach bez większych zmian.
0: Wiecie, co my tutaj robimy dzisiaj wieczorem? Dmuchamy baloniki, przygotowujemy konfetti, sprawdzamy, czy nie ma gdzieś kurzu, bo jutro oficjalne otwarcie naszego nowego studia. Mam nadzieję, że będziecie świętować razem z nami. Bądźcie z nami od rana, ale wieczorem u Graby też będzie dzisiaj fajnie, obiecuję. No to jeszcze ze starego studia, z którym będzie się ciężko pożegnać. Tyle hitów stąd poleciało. Tempe City niedawno wrócili na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Self-Aware we wtorek wieczorem.

To był numer, który zaskoczył na wakacje i duet, który zaskoczył wakacyjnie. Repeat It to Ed Sheeran i Martin Garrix, który przecież przez lata co roku pojawia się na szczycie, prawie na szczycie, na zmianę z Davidem Guettą w zestawieniu najbardziej popularnych DJ-ów świata. Jak sprawdzicie, to przez ostatnie lata albo Martin Garrix, albo David Guetta. Ciekawe, kto wygra w tym roku. Może coraz wyżej będzie także ekipa Two Colors. Wracają do nas z taneczną nowością. Macie ich teraz w RMF Max. Prima Donna.

Zabiorę cię tam, fukaj i Vito Bambino. Z pozdrowieniem dla wszystkich gamerów. Świętujecie dzisiaj, no bo przecież Nintendo 64 trafiło na amerykański rynek dokładnie 30 lat temu. To było 29 września w roku 1996. Jak ktoś ma jeszcze takie stare egzemplarze, to proszę to trzymać, bo z roku na rok ja wiem, że to może mniej działa, ale jak chodzi, to trzeba trzymać, bo co roku to będzie coraz droższe. To będzie taka wartość kolekcjonerska już. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę Kaigo w głośniku, ale

Ty tańczysz z nami także ty, Rose i Bruno Mars w RMF Max. Z pozdrowieniem dla wszystkich w kuchni. No to proszę się przyjrzeć, ile się marnuje. Mam nadzieję, że jak najmniej. Trwa jeszcze dzień walki z marnowaniem żywności. Chodzi o to, by przypominać o ograniczaniu strat i wyrzucania jedzenia. Jest też porada od naszej cioci. Tak, ciotka dobra rada ma prosty patent na niemarnowanie pieczywa. Zamrażaj je od razu w kromkach. No bo potem wyciągasz dokładnie tyle, ile potrzebujesz, zamiast rozmrażać cały bochanek od razu. Bardzo dobry patent, ja tak będę robił, bo chyba chleb marnuje się najczęściej. Teraz jeszcze jeden kawałek dla wszystkich z nami o tej porze przy kolacji. Aicz, ale w remiksie, w którym pojawia się także Mata. Ring My Bell, Polish Remix. You can...

0: wybuchowy kawałek. Alan Walker i Eva Max, Fate. Za chwilę Sia i Sean Paul. No tego drugiego dawno nie było. I jeszcze szybka wiadomość od mojego wujka z NASA. Obiecałem, że jak tylko będę miał jakieś informacje, to powiem wam, jakie są wstępne prognozy na święta Bożego Narodzenia. Otóż wujek już wie. Wstępna prognoza jest taka, że akurat na święta to ma być... No w tym roku akurat... Mokro, wyobraźcie sobie, ale może coś się jeszcze pozmienia. A jak będzie jutro, sprawdzimy to za chwilę.
1: Max. Reklama.
2: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
3: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
4: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Maxa, maxa, maxa daj, leci z pod...

0: Oglądana będzie...
1: Barcelona.
0: Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
2: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
3: I po reklamie.

0: 96.1 FM.
1: Synoptycy na jutro dla Kujaw i Pomorza zapowiadają zarówno chwile ze słońcem, jak i z chmurami. Zachmurzenie ma być umiarkowane, momentami duże. No ale bez opadów deszczu, a to oznacza, że parasole nam się nie przydadzą. Sprawdźmy temperaturę. W środę na termometrach w Bydgoszczy, we Wrocławku i Fina Wrocławiu maksymalnie 20 stopni. W czwartek więcej słońca, nadal bez opadów, a na termometrach 19, 20 z plusem. W kolejnych dniach bez większych zmian.

0: Ten numer jest chyba taki trochę magiczny, prawda? No ona jest na pewno trochę magiczna. Liwka, Poza tobą nic. Akurat dzisiaj, poza zestawieniem listy Hobbent, nowa dziesiątka. Na wtorek, dosłownie za kilka minut, będą też muzyczne premiery. Czy są ze mną fani tego gościa? O co chodzi do listy Hobbent? Wchodzi. To przed wami. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Dobry wieczór, we wtorek, siema Bydgoszcz. Jeżeli zastanawiacie się, jak sobie dobrze zorganizować weekend, to już podpowiadam. Można wybrać się na kluby, a w Bydgoszczy mamy w czym wybierać. W najbliższy piątek, drogie panie, dla was szykuje się wyjątkowa impreza. DJ Christo i Ladies Night. Ale uwaga, jest to Ladies Night od 26 roku życia. Także 2 października możecie się tutaj fantastycznie bawić. No i sporo gratisów i promocji będzie na was czekać. AWA 3.0 zaprasza gorąco. Natomiast w Awie już w sobotę impreza nie tylko dla pań, Gashmaker i Awa 18+. DJ Christo również będzie tutaj rządził. Start o godzinie 22. Po szczegóły odsyłam was na Facebooka. A jeżeli niekoniecznie klubową macie ochotę szaleć, a po prostu wyjść na ulicę i zobaczyć coś pięknego, to przypominam, Fervor, międzynarodowe spotkania ze sztuką uliczną, czyli artyści, aktorzy będą opanowywali Bydgoszcz już w najbliższy weekend.
2: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Maxa, maxa, maxa, daj, leci spod Max Fly. Maxa, maxa, maxa, daj.

0: Myślisz o rozwoju zawodowym, ale trudno znaleźć czas na naukę?
1: Właśnie dlatego szukam studiów, które da się połączyć z pracą.
0: Wybierz studia podyplomowe online w Wyższej Szkole Gospodarki. Rozwijaj kompetencje z zakresu zarządzania oświatą, logistyki transportu, rachunkowości i podatków, czy administracji i finansów publicznych. Wygodnie i w dopasowanej formie.
1: Brzmi jak rozwiązanie dla mnie.
0: Rozwijaj swoją przyszłość z WSG. Sprawdź ofertę na podyplomowe.byd.pl.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.
6: Hejka, tu Maciek.
7: Ja też dołączam, jestem Aneta.
8: Hey, this is Imagine Dragons.
9: What's up, it's Sean Paul.
10: Siema, to Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
11: RMF Max.
10: Bydgoszcz, 106 i 1 FM.
12: Dobry wieczór, witajcie po 20 wtorkowo, w piękny jeszcze wrzesień, Przemek Grabowski w RMF Max. Otwieramy pierwszą dziesiątkę listy Hobbent, dzisiaj dużo fajnych nowości. Wraca DJ Eben, będzie Joel Corey, Neptunika, także Sobel, no i dziewczyny z Ketsai, a zestawienie otwiera dzisiaj ta ekipa. To Tame Impala, ich Loser.

żeby wydać kiedyś singiel, w ogóle robić muzykę, to wiecie, trzeba było dużo płacić, mieć wielkie studio, a dzisiaj wystarczą słuchawki i spokój w sypialni. I tam zaczynał także Gnarly, nasza taneczna petarda tego tygodnia. Wasted czeka na debiut i wasze głosy na rmfmax.pl. Za kilka chwil gwiazdy, które słychać także w grze komputerowej. Paco, Amoroso, Pikwan, Teresi, Fred Again już czekają, a na dziewiątym debiutują dzisiaj Mrozu i Kacperczyk. Witamy wśród najlepszych. Wszystko, czego chciałem.

Jego największy hit na liście Hot Bands jak na razie to Head. Eben debiutuje na miejscu 8. All of My Love ma dla nas kolejny beat, no i czeka na wyższą pozycję na rmfmax.pl. Teraz powrót tak trochę do klasyki muzyki house początku XXI wieku. Wtedy bardzo popularny był nurt francuskiej muzyki elektronicznej, czyli French House. Reprezentowali go Daft Punk, Stardust, Modjo, ale także DJ Etienne DeCrazy, którego numer Am I Wrong słychać tak naprawdę w tej produkcji. Słyszycie to także w GTA 6, jakby co, proszę bardzo, zagadka rozwiązana. Tutaj Kariel, Paco Morozo, Pink Pateres i mistrz klubowych bitów Fred Again. Sexy Magic, nowość w RMF Max.

0: Wraca nam wrześniowo do zestawienia listy Hobbens. Witamy ponownie, bez końca, to siódemka. No chyba fani nie mogą się obyć bez Oscara i nie może być końca tego przebojowego roku. Czekamy na kolejne nowości. Ja mam dla was dużo nowości jeszcze w zestawieniu listy Hobbens i nowe bity z poczekalni. Głosujecie na rmfmax.pl. Za chwilę sprawdzimy, gdzie lądują chłopaki z Fastboy. Wróci także Joel Corey. RMF
1: Max. Reklama. Marian, jakoś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
2: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
1: No, tego z Media Expert.
2: No tak.
3: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: 18, 47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24, 39.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
12: I po reklamie.

trener. Tak, także personalny, no przynajmniej kiedyś. Joel Corey i jego taneczna house'owa petarda Don't Go Breaking My Heart. No i teraz pytanie, ile robisz pompek? Okej, robisz 20, to Joel Corey zrobi 120. A ile robisz brzuszków? 30, no to Joel Corey zrobi 130 albo 300. Dowód? No kaloryfer, który czasami pokazuje na plaży. Otwieramy pierwszą piątkę listy Hobbency, tutaj też rozpędzone taneczne bity Neptunika i What If. 5, numer 5.

Zgłosiło się ponad 120 tysięcy dziewczyn, a wybrano szóstkę. Najlepsze z najlepszych. No i są prawie najlepsze na liście Hot Bands. Dzisiaj już o trójkę. Nowy numer od dziewczyny z Cat's Eye, Animal. Może wskoczą jutro na jedynkę. Teraz wskakujemy do poczekalni, bo mamy kolejną premierę. Czy są ze mną fani polskich rapsów? I o co chodzi? O co chodzi? No chodzi o jego nowy numer, który debiutuje dzisiaj w RMF Max. Nienawidzę Warszawy. Ten kawałek czeka na wasze głosy od teraz.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
2: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
1: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
2: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
0: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
0: Hity na maksa.
3: Bydgoszcz 106.1 FM.

0: RMF Max Bydgoszcz.
1: Dla ludzi z boku jestem głupkiem z bloku. Nie umiem rozmawiać, umiem spalać i obrócić w popiół. Jesteś taka sama, widzę w twoim oku to co w moim. Nie umiem

0: Reklama.
1: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
2: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
1: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
2: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
0: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
4: Hity na maksa.
3: Bydgoszcz 106.1 FM.
5: Ja w kieszeni, że tamponie przez spanych nocach. A.

Rodzina się pewnie modli i tęskni, pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile kongres wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA.

Pierwszy raper nie było jeszcze stringów. Kazek z Peweksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie to tych